0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień.
2: No,
1: polski pierścień Polsce chcą
2: oddać. Tak.
1: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. Piękna musiała to być szkatuła. Skradziony oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Pforzheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

7 FM. Radio. Hey! Wysedł się.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, uwaga fani filmów kinomanii i fani filmów biograficznych. Netflix ma kręcić film o profesorze Ryszardzie Szubratowskim, jednym z najsłynniejszych absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 73-letni profesor od lat uczy informatyki w trzecim ELO w Gdyni w niestandardowy, legendarny już sposób. Spod jego ręki wyszło prawie 300 finalistów olimpiad informatycznych. A wśród jego wychowanków znajdują się m.in. główny naukowiec OpenAI oraz mistrz świata w programowaniu. Premiera filmu, proszę państwa, podobno już w przyszłym roku.
2: Kurczę, ciekawe, kogo obsadzą w roli tego profesora.
1: Sprawdzałem, 73 lata. No. Więc albo Denzel Washington, albo Samuel Jackson.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam!

0: powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
4: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór Starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
3: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
5: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
3: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią. Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Tylko wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Teraz po wstaniu Rock Radio zaglądamy do RPA, Republika Południowej Afryki,
2: tak jak
1: ktoś nie wiedział, gdzie lokalna policja namierzyła i zastrzeliła niestety krokodyla, który najprawdopodobniej zjadł w całości 59-letniego biznesmena, przepraszam, porwanego wcześniej przez powódź. Fakt ten ma potwierdzać znalezienie w brzuchu gada jego pierścienia i butów. Czyli tak wygląda biznes lunch.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Te tematy omijamy raczej, ale no tutaj nie mogłem się powstrzymać. Z samego rana napisałem do Kajetana, potwierdzi, że to prawda.
2: Potwierdza.
1: Tak było, proszę państwa. Musimy napisać nową konstytucję dla nowego pokolenia Polaków, powiedział pan prezydent Nawrocki. No i tutaj, proszę państwa, pierwsze powołania do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Tam takie tuzy jak Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Rysiek Legutko, Rysiek Piotrowski, Marek Jurek, Józef Zych,
2: o, pan państwa, marszałek,
1: średnia
2: senior.
1: Wieku 74 lata, super. Najmłodszy członek 65, proszę państwa. No z tą średnią wieku ekspertów to zacząłbym od zmiany menu w pałacu.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snuj, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po czterech latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po czterech latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
2: Pogoda.
4: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i właśnie dotarłem z samego rana do ciekawego zestawienia. Otóż ktoś pokusił się o sprawdzenie, ilu mamy w kraju aktorów porno na milion mieszkańców. No i na szczycie zestawienia, uwaga, mamy Czechów przed Węgrami i Amerykanami.
2: No nie jest
1: wynikiem 86,19.
2: Czesi, wiadomo.
1: Tak?
2: Podobno
1: największą wadą wymowy Czeszek jest to, że nie potrafią mówić nie. Proszę Państwa, Polacy w tym zestawieniu tłuczą się w ogonie zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29 z marnym wynikiem 1,18. Cóż, jako osoba płacąca podatki w Polsce uważam, że wszyscy jesteśmy aktorami porno, tylko zawsze gramy rolę męża, który na początku filmu wychodzi z domu.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, no dziś wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, ale myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hötzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego, brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6:00.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku i spieszę donieść, że zaraz po 10:00 posłuchamy sobie Dire Straits, Jemu i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán. Władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
3: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
2: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
5: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
4: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
2: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
0: Radio. Pogoda.
2: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

dżem i czerwony jak cegła jest rock radio i jest klasyka rocka. Nie wiem, czy wiecie, ale 20 lat temu zespół Red Hot Chili Peppers wydał swoją 9. płytę pod tytułem Dani California, to jest single z tej płyty. Stadium Arcadium. No widzicie, taka drobna pomyłka mi się tutaj wkradła. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że można już teraz w ramach głosowania na płytę tygodnia głosować właśnie na Red Hot Chili Peppers, ale na inną ich płytę. Akurat na Blood Sugar Sex Magik, czyli legendarny album z ich z lat 90. z samego początku tej dekady. A drugą propozycją na ten weekend jest Core zespołu Stone Temple Pilots. No i właśnie, to głosowanie jak zwykle toczy się na Facebooku Rock Radia. Kto jeszcze nie zagłosował, no to prosimy oczywiście o głosy. Namówcie też innych do wspólnej zabawy. Znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i zagłosujcie. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się już jutro o godzinie 12, więc są nieco ponad dwie doby, żeby podjąć jakąś decyzję, a po 20 w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości, od deski do deski, z różnymi ciekawostkami, które dla was z wielką przyjemnością przygotuję. No to do dzieła, w takim razie wchodźcie na Facebooka Rock Radia i głosujcie, a my teraz słuchamy Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Tak brzmiała końcówka lat 70. między innymi w Nowym Jorku, czyli Blondie, One Way or Another. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. My za chwilę skoczymy do lat 80. i przypomnimy sobie Marillion jeszcze z Fishem na wokalu. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Rock Radio, klasyka rocka od zespołu Hey, czyli Jasowa z roku 94. I przypomnieliśmy sobie właśnie, jak ten zespół w latach 90. potrafił przymucić. W każdym razie, zmieniając nieco temat, Artur Rojek, który niedawno obchodził swoje 54. urodziny, powraca z nowym singlem i zapowiada nową płytę. Singiel nazywa się Gruby Mały, a płyta ma się nazywać Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No i to jest właśnie taki całkiem zastanawiający tytuł. Można sobie oczywiście już posłuchać, jak to mniej więcej może wszystko brzmieć. A i przy okazji też Artur Rojek zapowiada całą trasę koncertową na jesień, na październik i na listopad. A wy w międzyczasie jeszcze, jeśli macie ochotę, możecie sobie wejść na stronę rockradio.pl i przypomnieć sobie pewien artykuł, który się tam niedawno pojawił, o trzech najważniejszych piosenkach Artura Rojka. No i co zmieniło polskiego rocka. To i więcej zresztą znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka i gramy Beatlesów. Help!

Pomimo upływu lat ciągle jestem pod wielkim wrażeniem tego, jakie można tutaj warstwy w muzyce zastosować, a prawdziwymi mistrzami w tym są oczywiście panowie z YouTube, Where the Streets Have No Name. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast za chwilę przypomnimy sobie również hit z lat 80., ale bardziej imprezowy. Panowie z Beastie Boys właśnie nam zdradzą, jak dobrze jest imprezować. Można z nich oczywiście wziąć jakiś tam przykład w sobotę, ale nie za bardzo. W każdym razie bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 11:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Perfektu z lat 80. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
3: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
2: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
4: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
2: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
0: Radio. Pogoda.
2: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Give a Little Bit, czyli Supertramp w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, idealna pod to sobotnie przedpołudnie. 11 minut mamy już po 11, a ja wam pragnę przypomnieć, co działo się wczorajszego wieczoru w Rock Radio. Otóż po 18 słuchaliśmy 199 notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia. No i na miejscu trzecim mieliśmy The Rolling Stones i Painted Black, na miejscu drugim Led Zeppelin i Immigrant Song, a na pierwszym, czyli tym najbardziej zaszczytnym, Scorpions Still Loving You. Tak to się właśnie ułożyło w ostatnim notowaniu klasycznej dziesiątki Rock Radia, a przed nami, uwaga, notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Także będziemy mieli tutaj piękny jubileusz, no i nie może zabraknąć waszego udziału w tym wszystkim. Już niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejna lista 50 kawałków, na które możecie ciągle głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Szczegóły znajdziecie właśnie na stronie rockradio.pl. Tam też możecie ciągle nam podsyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście usłyszeć podczas takiej finałowej dziesiątki. No, a my teraz w Rock Radio posłuchamy sobie Meatloafa, I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That. Kto wie, może wśród 50 propozycji ten numer się pojawi.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Tak, tak, to ja, to znaczy tak, tak, to on, obywatel GC w Rock Radio. I tutaj gramy oczywiście cały czas najlepszą klasykę rocka dla was pod tę sobotę, żeby weekend był jeszcze lepszy, żeby było jeszcze więcej relaksu. No i na wyjazdy, na zakupy, czy też na posiedzenie sobie w domu, albo też na jakąś dalszą podróż za miasto, polecam wam kawałki Doorsów, Lady Punki nie tylko, które pojawią się za chwilę, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie, broń Boże, aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

W Rock Radio Lady Punk i Tacy Sami. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i kochamy właśnie ich za to, że wciąż są tacy sami rock'n'rollowi oczywiście. No i doskonale zabawiający nas zarówno w Rock Radio, jak i oczywiście na żywo. Za 28 minut już będzie 12. To dobra pora, żeby wam powiedzieć, że będzie film o Oasis, a za projekt odpowiada Steven Knight, który jest twórcą serialu Peaky Blinders. Będzie pełnił rolę producenta filmu. No i tam mamy zobaczyć właśnie zakulisowe historie ubiegłorocznej trasy. Projekt ma póki co przynajmniej się nazywać tak jak i cała trasa, czyli Live 25. No i będą tam materiały z prób przed trasą, kulisy koncertów, pierwsze wspólne wywiady braci Gallagher od ponad, no, wielu, wielu lat zresztą, ale też być może trafi tam ten szczególny moment, kiedy bracia Gallagherowie po raz pierwszy od wielu lat też się ze sobą spotkali i pogodzili. To może być naprawdę bardzo ciekawe i trzeba trzymać rękę na pulsie, kiedy to pojawi się na platformie Disney+, bo tam właśnie ma się to wszystko zobrazować. My natomiast teraz w Rock Radio posłuchamy Phila Collinsa, I Wish It Would Rain Down. Ależ to piękny kawałek, idealny na to sobotnie przedpołudnie.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka i za 19 minut już będzie 12, a za chwilę w Rock Radio pojawią się Foo Fighters, Deep Purple i nie tylko. Także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 12 zapuścimy sobie klasykę rocka od AC/DC, Pink Floyd i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
3: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
2: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
2: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

genialne przypomnienie o tym, że najważniejsze, co posiadamy, to czas, no i że mamy go tak naprawdę bardzo niewiele, więc trzeba go jak najlepiej wykorzystać. Pink Floyd i Time w Rock Radio, a właśnie najlepiej się wykorzystuje czas, słuchając takiej klasyki rocka. Natomiast dzisiaj o 11 w 15 miastach w Polsce, w największych miastach Polski, rozpoczęły się protesty, by walczyć o prawa braci mniejszych, czyli mówiąc krótko o prawa zwierząt. Pewnie jeszcze trwają jakieś inicjatywy w wielu miejscach, więc jak macie ochotę i czujecie potrzebę dołączyć się do takiego zjawiska, to jak najbardziej polecam, bo prawa zwierząt to ważna rzecz. Natomiast też warto zaznaczyć, że znane osoby się dołączają do takich protestów, między innymi Muniek Staszczyk, który wczoraj, przedwczoraj na Instagramie też zamieścił takiego posta ze swoim pieskiem, namawiając właśnie do przyjścia na takowy protest. Szczytna inicjatywa, jak najbardziej, bez żadnych kalkulacji, czy to politycznych, czy finansowych, tym bardziej bardzo takie coś szanuję osobiście. Natomiast teraz my w Rock Radio poszanujmy trochę Placebo. Every You, Every Me teraz.

No tych trąb to nie da się pomylić z niczym innym. To zawsze przywodzi na myśl właśnie tę fantastyczną australijską ekipę. Midnight Oil, Beds Are Burning w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. 21 minut po godzinie 12, a to oznacza, że za parę minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec, a wcześniej jeszcze posłuchamy sobie Bon Jovi czy Cream, także bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikacja Rock Radio.

0: Genialna klasyka rocka zespołu Cream, a my teraz przyjrzyjmy się kolejnej słynnej gitarze.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Kiedy rezygnuje się z takiego zespołu jak Black Sabbath, a na scenie grało się z Tonym Iommim, to trzeba konkretnego gitarzysty z odpowiednim wiosłem.

kimś takim na pewno był Randy Rhoads, który współtworzył pierwsze dwie solowe płyty Ozziego Osborna. Wcześniej facet grał w swojej ekipie zwanej Quiet Riot i już wtedy pod łapą miał wiosła, o których wam dziś opowiem. Choć tak naprawdę gitar w swojej kolekcji miał znacznie więcej, to wyróżniały się zwłaszcza dwie. Instrument firmy Jackson, zbudowany specjalnie z myślą o Rhoadsie, kształtem przypominał inny model tej firmy, czyli latające V, innymi słowy Flying V, choć skrzydła korpusu były asymetryczne względem siebie. Drugim instrumentem był ten, który już to klasyczne V znacznie bardziej przypomina, czyli gitara zrobiona na zamówienie przez lutnika Karla Sandovala, zwany Polka Dot, przez swoje umaszczenie. Korpus gitary był czarny z wieloma białymi kropkami. Niestety w 1982 Randy Rhoads zginął w katastrofie lotniczej i obecnie nie do końca wiadomo, gdzie znajdują się te konkretne egzemplarze gitar. Wiadomo, że pierwszy z nich był w posiadaniu Winniego Vincenta, gdy grał w Kiss. Prawdopodobnie trafiły do prywatnych kolekcji. Z kolei inna gitara oraz piec Rhoadsa zostały skradzione ze szkoły muzycznej, której podarowano cenne przedmioty. Szczęśliwie po 2 latach zostały odnalezione, co na Instagramie ogłosiła siostra muzyka.

Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie m.in. Simple Minds czy The Cranberries jeszcze przed 13, także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, że najlepsza klasyka rocka zawsze jest z wami właśnie tu, w Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Po 13 zapuścimy sobie kapitalne numery od Kobranocki, Sweet i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
3: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
2: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
4: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radio. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Sweet i Beautiful Ones w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, idealna na to wczesne popołudnie, sobotnie, kiedy można sobie poleżeć, odpocząć, albo też pojeździć tu i tam, no i w spokoju posłuchać najlepszych rockowych klasyków w oderwaniu od tak zwanej rzeczywistości. Ale u nas w Rock Radio rzeczywistość po godzinie 15 będzie taka, że mnie tutaj za sterami Rock Radia zastąpi Kajetan Kajto Ruszczyk, czyli pan od guziczków, którego na pewno doskonale znacie z powstania Rock Radia. No i pan od guziczków będzie miał dzisiaj dla was, jak zwykle, mnóstwo kulturalnych informacji, będzie miał dla was książki do zgarnięcia, no bo o to zawsze chodzi w audycji Rock Radio Poleca na Wynos, która w weekendy ma swoje miejsce po godzinie 15. Na pewno wam się przyda, jak zwykle, mail konkurs@rockradio.pl, bo kiedy Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania konkursowe, no to należy właśnie w ten sposób odpowiadać, wysyłając maila z poprawną odpowiedzią. No to, to już wiecie, co robicie po godzinie 15, ale teraz też nigdzie nie znikajcie, bo słuchamy Black Sabbath, Iron Man w Rock Radio.

George Harrison, Got My Mindset on You w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Dzisiaj może się wydawać, że jest całkiem niezła pogoda, przynajmniej jeżeli chodzi o słońce i w ogóle, ale jak tak sobie patrzę, co może się dzisiaj dziać i jakie są ostrzeżenia meteorologiczne, no to jest przed przymrozkami w dużej części centralnej Polski, na północy też, no i w okolicach Wałbrzycha na przykład, czyli na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, na pewnym kawałku, a najcieplej w tej chwili, jak patrzę, w moim rodzinnym Szczecinku. Także nieźle. W każdym razie my za chwilę sobie w Rock Radiu posłuchamy Dire Straits, Garbage i nie tylko, i obiecuję wam, że będzie bardzo gorąco, wręcz od klasyki rocka. Także zostańcie z nami i z aplikacją Rock Radia.

Garbage i Only Happy When It Rains. Jest Rock Radio, no i jest klasyka rocka. I uwaga, jeżeli jesteście fanami zespołu Garbage, a z jakiegoś powodu nie docierają do was najnowsze informacje, no to ten zespół wystąpi w Warszawie 30 maja na letniej scenie Progresji. Także warto się tym zainteresować, jeżeli lubicie muzykę Garbage. No i w ogóle macie sentyment na przykład do lat 90., bo wtedy zespół miał największą popularność. Ja natomiast jeszcze zapraszam was na Facebooka Rock Radia, bo tam wciąż trwa głosowanie na płytę tygodnia. No i nasze propozycje na ten weekend to Red Hot Chili Peppers i Blood Sugar Sex Magik oraz Stone Temple Pilots i Core. Na ten moment, jak widzę, jutro po godzinie 20 będziemy słuchać sobie Red Hotów, ale jeszcze przecież do godziny 12 w niedzielę może się zmienić. Wtedy właśnie zamykamy to głosowanie, więc jeśli jeszcze nie oddaliście swojego bardzo cennego głosu, to wpadajcie na Facebooka Rock Radio, odnajdźcie postę z dwoma okładkami płyt. Przy okazji namówcie też innych do wspólnej zabawy. Ja dla was przygotuję nie tylko muzykę, ale też i mnóstwo ciekawostek związanych z jednym z tych albumów. A my teraz w Rock Radio słuchamy Eagles, Victim of Love.

Ależ ten numer dodaje mnóstwo pozytywnej energii. To jest 38 Special Hold On Loosely w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, która gra, buczy i buczeć cały czas wam będzie, gdziekolwiek jesteście. Czy to w domu, czy w samochodzie, czy już w drodze na schaboszczaka u teściów. Pamiętajcie, że można się łatwo zaopatrzyć w aplikację Rock Radia, dzięki której właśnie klasyka rocka zawsze będzie z wami, a już za chwilę usłyszycie i na tradycyjnym odbiorniku, i w aplikacji Stonesów, Boston, Red Hotów i nie tylko. Także bądźcie z nami, no i właśnie z aplikacją Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Okej, Turysiek Brzeziński. Po 14 przypomnimy sobie świetne numery oddziału zamkniętego The Kinks i wielu innych. Tylko wcześniej pora na newsy.
2: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
3: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
2: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
4: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
2: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
5: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
2: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Fantastyczne, klimatyczne granie od zespołu The Kinks, Waterloo Sunset. Tutaj akurat trzeba powiedzieć, że trochę uspokoili swoje brzmienie, no bo oni w latach 60. to przecież stawiali jednak na hałas. I to bardzo dobry hałas zresztą. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, natomiast ja was zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl celem już niebawem zagłosowania na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo za nami notowanie numer 199 na miejscu pierwszym wczoraj po godzinie 18, a właściwie przed 20 usłyszeliśmy Skorpionsów z niesamowitym numerem Still Loving You. A jak to się ułoży w tym tygodniu? No, wszystko jak zwykle zależy wyłącznie od was. W międzyczasie wy możecie nam też wysyłać swoje propozycje kawałków, które mogłyby znaleźć się najpierw podczas głosowania na liście 50 numerów, a później, kto wie, być może już w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystko, mówię, w waszych rękach. Więcej informacji na stronie rockradio.pl, a my w Rock Radio teraz słuchamy Boba Marleya, Get Up, Stand Up.

0: Doskonale się słucha Oasis o tej porze dnia, zresztą o każdej porze, czy to dnia, czy nocy. Ich numery wchodzą jak ciepły nóż w masełko. Wonderwall, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A jakie jeszcze będą numery, które właśnie tak samo świetnie wchodzą? No na przykład od Europe czy Bruce'a Springsteena, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka, no i to jest kawałek, przy którym naprawdę można sobie odpocząć bardzo, bardzo porządnie. Można wręcz zdjąć nogę z gazu, co w niektórych wypadkach byłoby bardzo wskazane. Natomiast kiedy będziecie mieć taką wolną chwilę i chcielibyście na przykład odpocząć po obiedzie i się przy okazji też fajnie rozerwać, to na stronie rockradio.pl czekają na was przeróżne quizy. Black Sabbath czy Judas Priest, albo Perfect kontra Lady Punk, Manam czy Wanda i Banda, i można by tak długo wymieniać, naprawdę jest co porobić na naszej stronie rockradio.pl. Przy okazji też możecie nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi, a także możecie sobie sprawdzić też nowości w Chinach Helios, co tam jest grane i jak można też zdobyć od Rock Radia w każdy piątek bilety na dowolny seans. To wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka z lat 90. No i mamy tutaj taką perełkę, 2 minuty zaledwie, a ile przecież można przekazać i ile można emocji wywołać w tak krótkim czasie. Blur, Song 2, jest Rock Radio.

To to ich nieśmiertelna klasyka rocka w Rock Radio, czyli Stop Loving You, i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro ponownie od godziny 10 w Rock Radio, a już niebawem, bo po godzinie 15 stary przejmuje Kajetan Kajto Ruszczyk. W jego imieniu zapraszam już na audycję Rock Radio Poleca na Wynos. Rysiek Brzeziński, na razie, trzymajcie się.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, szanowna słuchalności. Kajetan Kajteruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. No i wpadłem dziś do studia, żeby potowarzyszyć wam podczas tego sobotniego popołudnia w programie Rock Radio poleca na wynos. No jak zwykle u nas w weekend będzie się sporo działo, ale o tym opowiemy sobie nieco później, no bo najpierw godzina 15 i najważniejsze informacje w Rock Radio. Zaczynamy, witajcie w Rock Radio, dzień dobry.
2: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
3: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
2: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
4: Jestem dobrze nastawiony.
5: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
4: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
2: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
2: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Soundgarden, Black Hole Sun. No ciężko nie wyczuć w tym kawałku lat 90., prawda? Tu Rock Radio, dzień dobry, raz jeszcze moi drodzy, Kajetan Kajtoruszczyk. Ponownie kłaniam się po same kostki. No i zapraszam wszystkich na najbliższe 5 godzin z oczywiście najlepszą klasyką rocka w Rock Radio, ale jak to u nas bywa w weekend, nie tylko, no bo program Rock Radio poleca na wynos, jak sama nazwa wskazuje, w każdy weekend ma dla was coś na wynos. Melduję, że worek z nagrodami jest już w studiu, no nie był lekki, co chyba jest dobrą informacją. No a drugą dobrą informacją jest to, że cała jego zawartość musi dziś polecieć w wasze ręce. Będziemy sobie te emocje nieco dawkowali, dozowali aż do godziny 20. No ale do godziny 20 właśnie na bank kilkoro z was zakończy sobotę z fantami od Rock Radia. No ale oczywiście to nie wszystko, co dziś dla was przygotowałem, bo oprócz takich konkursów mam trochę też propozycji na spędzenie na przykład wolnego czasu z Rock Radiem, ale i poza nim. No tak więc, kochani, z czystym sumieniem polecam zostać z nami na dłużej, no bo każdy znajdzie u nas coś dla siebie, po prostu. Slate, come on, feel the noise. No to poczujmy wspólnie ten hałas. W końcu jest sobota. Tu Rock Radio. Dzień dobry.

0: w Rock Radio Asia i Hit of the Moment. No bo każdy moment jest dobry, żeby poprawić sobie nieco nastrój z najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. No a jej u nas macie bez limitu. Grupa ILO i Alice in Chains to zagram dla was dosłownie za moment, a następnie, no kochani, zaczynamy sobotnie rozdawnictwo, mogę to tak określić. Pierwsza nagroda do zgarnięcia czeka już w blokach startowych, więc nie ma co przedłużać. Odpalimy sobie pierwszy konkurs tej soboty. Zostańcie z nami.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Alice in Chains i Wood. No, kocham linię basu w tym numerze, nic na to nie poradzę. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, co mam nadzieję słychać wyraźnie i głośno. A co? Nie ma co sobie żałować. W końcu mamy weekend, proszę państwa. No właśnie, sobota, program Rock Radio poleca na wynos, więc zgodnie z obietnicą startujemy z pierwszym konkursem tego popołudnia. A na pierwszy ogień do zgarnięcia idzie, słuchajcie, książka autorstwa Agaty Zamarskiej, Niespodziewany gość. Jeśli jesteście fanami dobrego, no niekiedy mrocznego kryminału z nieoczywistymi wątkami, które nagle skręcą wam w trakcie całą historię, to ta pozycja jest zdecydowanie dla was. Akcja, słuchajcie, zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi dochodzi do brutalnego morderstwa małżeństwa Rokickich. No i jedynym świadkiem tego zdarzenia okazuje się być ich nastoletnia córka imieniem Viola, no która niestety w wyniku szoku nie pamięta kompletnie nic. Prowadzący sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi w tej sytuacji o pomoc znaną psycholożkę Alicję Neyman, aby ta swoim doświadczeniem wydobyła z nastolatki wspomnienia, które no są jedynym kluczem do rozwiązania tej całej mrocznej zagadki. Czytając Niespodziewanego gościa autorstwa Agaty Zamarskiej, no nie można nie wyczuć inspiracji samą Agatą Christie. Co na to sama autorka?
1: Nie wiem, ja ogólnie mam tak, że każda moja książka jest związana z jakąś moją fascynacją albo motywem, który uwielbiam. Jak mi zabraknie tych fascynacji motywów, to już nie będę pisać książek. A całe moje lata licealne to jest miłość do Agaty Christie i czytanie wszystkich jej książek po wielokroć. Może Morderstwo Boże Narodzenie nie jest moją najukochańszą, tak? Ale sama autorka no, była dla mnie na tyle ważna i dalej jest, że gdzieś stwierdziłam w momencie, że chciałabym jej oddać hołd. No, tak jak powiedziałam, jak za ileś lat tych książek będzie więcej, to będzie tak dokładnie widać, co robiłam, czym się inspirowałam, co mnie ciekawiło. Zostanie po mnie taki ślad.
0: Z autorką Agatą Zamarską rozmawiał nasz niezawodny Kuba Kaleta, a całe ich rozmowy oczywiście możecie odsłuchać na naszej stronie rockradio.pl albo w aplikacji Spotify. Zainteresowała was ta lektura? No to proszę bardzo, mam taki jeden egzemplarz dla was, no ale zgarnie go osoba, która na nasz adres konkurs@rockradio.pl podeślę prawidłową odpowiedź na moje dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka pani Agaty Zamarskiej? Do odpowiedzi koniecznie dołączcie uzasadnienie, dlaczego to akurat wy zasługujecie na wygraną w dzisiejszym konkursie. Podpowiem, że kreatywność ma tu naprawdę duże znaczenie. Konkurs @rockradio.pl. No i jak zawsze, powodzenia!

Rock Radio, grupa Journey i Don't Stop Believin'. No i jeden chyba z najlepszych i najmocniejszych głosów w historii klasyki rocka. No, skala u pana Steve'a Perego imponująca. Słuchacie Rock Radia, w to sobotnie popołudnie, a to oznacza, że po prostu wiecie, co to dobry gust muzyczny. No bo u nas po prostu kaszany nie usłyszycie. Pink Floyd i Lady Punk to nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radiu, no więc chyba nie muszę tutaj nikogo namawiać, że naprawdę warto zostać z nami na dłużej.

To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, nasze sobotnie spotkanie trwa w najlepsze. Kajetan Kajtoruszczyk, nie zwalniamy tempa, gramy dalej za moment. Ale najpierw godzina 16, więc najważniejsze informacje w Rock Radio. Zapraszamy.
2: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
2: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
2: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
2: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

Dilla w 1996. No, cóż wam mogę powiedzieć? Wspaniały rocznik. Wiem, co mówię. Tu Rock Radio. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka. Również taką z Nadwisły. No, a jej na szczęście jest co niemiara, więc no, po prostu mamy w czym wybierać. No właśnie, tak a propos wybierania, to przypominam, że od wczoraj na naszym Facebooku trwa kolejne głosowanie na płytę tygodnia, czyli album klasyki rocka, który zagramy dla was w całości. Od deski do deski, bez żadnego skracania, bez żadnej ściemy. Już jutro po godzinie 20 w Rock Radio. No i co tydzień nasze głosowania wzbudzają w was naprawdę spore muzyczne emocje, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. A w ten weekend wybieracie między, no, dwiema perełkami, bo między albumem Core od Stone Temple Pilots, a na niej takie numery jak Creep, Plush, czy no moim zdaniem trochę niedoceniany numer Naked Sunday, a albumem, no, którego chyba tutaj nikomu nie trzeba przedstawiać, Blood, Sugar, Sex, Magic od oczywiście Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, Give It Away, Suck My Kiss, absolutna klasyka gatunku. Który z tych numerów wygra w naszym głosowaniu? No to zależy tylko i wyłącznie od was. Wskakujcie na naszego Facebooka i oddajcie głos na waszego faworyta, a wyniki naszego głosowania poznamy już jutro, w samo południe, kiedy to nasze głosowanie się po prostu zakończy. Płyta tygodnia już jutro, tradycyjnie po godzinie 20, a zapraszam wszystkich serdecznie w imieniu kolegi Ryśka Brzezińskiego. Janis Joplin, Cry Baby, już teraz dla was, bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.

Back in Black i AC/DC. No, ale tego numeru, myślę, nie trzeba nikomu przedstawiać. Można lubić, można nie lubić, ale bez dwóch zdań jest to fundament klasyki rocka. Słuchajcie Rock Radia, zasuwamy dalej przez to sobotnie popołudnie, chociaż no nie przesadzajmy z tempem, mamy weekend, więc kto może, to niech nieco zwolni. Zasłużyliśmy, moi drodzy. Dobra, co powiecie za chwilę na przykład Lombard? Proszę bardzo. Myślę, że głos pani Małgorzaty Ostrowskiej to jest zawsze dobry pomysł. Zostańcie z nami.

zawsze wzbudza pozytywne emocje. If You Can't Give Me Love, czyli klasyka rocka od pani Suzy Quatro w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. No dobra, czas najwyższy sięgnąć po kolejną nagrodę, którą dziś dla was przygotowałem, a jest nią tym razem debiut literacki autora kryjącego się pod pseudonimem W.P. Rdzanek, zatytułowany Algorytm. Autor przez wiele lat związany był z międzynarodowym biznesem technologicznym, dlatego postanowił nieco zaprosić nas wszystkich do tego świata, no bo jego książka opowiada historię genialnego programisty Karola Coppela, który pracując dla rządu USA tworzy przełomowy program o nazwie Zeus, no, który jest w stanie namierzyć absolutnie każdego przestępcę i szpiega w sieci. Niestety nasz bohater tajemniczo znika wraz z kodami do tego całego systemu, a w tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do gigantycznego wycieku wrażliwych danych. Stołeczna policjantka, agent ABW, no i amerykańskie CIA. Wszyscy szukają naszego bohatera, który no wraz ze swoim systemem jest, można powiedzieć, cenniejszy niż złoto. Jeśli doceniacie kryminały, które poruszają nieco inną tematykę niż takie klasyczne zabili go i uciekł, to powinniście koniecznie sięgnąć po tę pozycję. Odpowiedzcie proszę najpierw na moje pytanie konkursowe, no bo mam właśnie taką książkę do rozdania, a pytanie konkursowe dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka autora W.P. Rdzanka, no, która premierę miała w zasadzie w ten wtorek. Swoje propozycje oraz uzasadnienie, dlaczego to akurat wy powinniście wygrać książkę Algorytm, wysyłajcie jak zawsze na adres konkurs@rockradio.pl. Powodzenia!

Whitesnake, Here I Go Again. No, ostatnio u mnie ten zespół przeżywa prawdziwy renesans. Odpalam chyba codziennie, a w aucie to już absolutnie obowiązkowo. Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Przed godziną 17 zagram dla Was jeszcze po polsku od grupy TSA. No a potem skoczymy wszyscy wspólnie na Wyspy Brytyjskie za sprawą grupy The Kings. Łączy nas Klasyka Rocka, moi drodzy, więc zostańcie z Rock Radiem.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, dojeżdżamy wspólnie z klasyką rocka w tle do godziny 17, no więc czas najwyższy sprawdzić, co słychać w kraju i na świecie. Najważniejsze informacje w Rock Radio już teraz. Zapraszamy.
2: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
3: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
2: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius, płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
0: Pogoda.
2: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.
0: Rock Radio 103,7 FM.

rock and roll doctor. No i prawdopodobnie jedyny lekarz, który preferował czarne kitle, a nie białe. Black Sabbath i Ozzy Osbourne, ma się rozumieć, w Rock Radio. No a program Rock Radio poleca na wynos wciąż z wami na posterunku, w to sobotnie popołudnie. Gramy dla was klasykę rocka, ale sprawdzamy też interesujące wydarzenia, które no mogą urozmaicić wam na przykład czas wolny. I słuchajcie, jeśli stand-up to jest wasz konik, lubicie dobry, mocny i niekonwencjonalny humor, który no nie zważa na jakiekolwiek poprawności, to zapraszamy was wszystkich serdecznie do odwiedzenia zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie regularnie odbywają się wydarzenia z serii Comedy Lab. No i jedno z takich wydarzeń właśnie możecie zobaczyć już dziś wieczorem o godzinie 21, a będzie to wieczór pełen spontanicznej komedii, kultowy open mic oraz bitwa na improwizację, słuchajcie, no, którą oceniać będziecie wy, czyli publiczność. No a improwizacja to chyba moja ulubiona forma komedii. Nie wiem jak u was, moim zdaniem ona definiuje każdego komika. Talent lub jego brak wychodzi od razu na jaw. A jak na improwizację przystało? Nic nie jest pewne, więc tym bardziej zachęcam do zajrzenia do pubu 103,8 FM w Krakowie, no bo gwarantuję, że wyjdziecie ubawieni i usatysfakcjonowani. No ale jeśli dzisiejszy wieczór wam nie pasuje, to spokojnie, moi drodzy, kolejny event już jutro o godzinie 18, albo na przykład w środę o godzinie 19. Do wyboru, do koloru. Comedy Lab, Kraków, pub 103,8 FM. Polecam bez żadnej tutaj ściemy, naprawdę z ręką na sercu. A teraz In Excess. Bądźcie razem z nami przez cały czas.

czarny album Wiecznie Żywy, Enter Sandman i Metallica w Rock Radio, no, która już za nieco ponad tydzień, bo 19 maja wystąpi na Chorzowskim Stadionie Śląskim. No i jedno jest pewne, ten akurat legendarny kawałek usłyszycie na bank. Tu Rock Radio, sobotnie popołudnie, trwa i trwa mać. Nie zwalniamy tempa, za moment ZZ Top między innymi. No i za moment kolejna walka, moi drodzy, o nagrody. Tak jest, fanty nam stygną, trzeba je wam rozdać, więc chwila oddechu i zaraz się słyszymy.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a to jest grupa Rainbow Streets of Dreams. No nie wiem jak u was, ale u mnie na szczycie w CV tej grupy. Słuchacie Rock Radia w sobotnie popołudnie, a więc jeśli możecie, to wrzućcie sobie po prostu niższy bieg, bo jeszcze wszyscy zdążymy pozasuwać, prawda? Weekend z natury powinien podładować nam wszystkim baterie. Każdy oczywiście ma na to jakieś swoje sposoby. Jedni wciskają reset, idąc w tango, a drudzy na przykład obierają pozycję horyzontalną i łapią oddech przed poniedziałkiem. No i dla tych drugich teraz mam coś, co urozmaici im czas w pozycji tej horyzontalnej właśnie, a mam na myśli dobry, mroczny kryminał spod pióra Przemysława Kowalewskiego zatytułowany Księga Grzechu. No jeśli słuchacie nas regularnie, to już możecie kojarzyć tę książkę, która opowiada o znalezieniu kapsuły czasu podczas remontu zabytkowego kościoła pod Szczecinem, która okazuje się łacińskim manuskryptem. No i w tej sytuacji o pomoc w rozszyfrowaniu tego manuskryptu władze zwracają się do dobrze nam znanego z poprzedniego tomu tej serii archeologa Nikity Wajdy, który podczas swojej pracy zauważa, że tekst przypomina fragment zakazanej przed laty Księgi Grzechu, napisanej przez fanatycznych wyznawców groźnego księdza ekskomunikowanego przez sam Kościół katolicki. Gdy ten fakt wychodzi na jaw, nagle znajduje się sporo osób, niekoniecznie z dobrymi intencjami, które chcą za wszelką cenę znaleźć resztę rozdziałów tej księgi, co według naszego bohatera Nikity Wajdy jest ogromnym zagrożeniem dla istnienia całego Kościoła. No jeśli na przykład słynny Kod da Vinci to wasza bajka, no to kochani, Księga Grzechu na bank również wam się spodoba. Chcecie ją zgarnąć? Proszę bardzo, ale najpierw oczywiście pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, ile tomów ma seria książek Przemysława Kowalewskiego z Nikitą Wajdą w roli głównej? Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego akurat ty powinieneś albo powinnaś zgarnąć książkę Księga Grzechu, wysyłajcie oczywiście na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Tu akurat niekoniecznie kto pierwszy, ten lepszy, no bo naprawdę liczy się kreatywność. Joan Jett, I Love Rock and Roll. Z buta wracamy do klasyki rocka w Rock Radio.

Robert Palmer, Addicted to Love. No, kolejny dowód na to, że tylko Rock Radio gra najlepszą klasykę rocka. No, inni mogą próbować, ale umówmy się, ekstra klasa to nie jest to samo, co Liga Mistrzów. No dobra, dość już tego robienia sobie. Dobrze, robimy, słuchajcie, teraz mały pit stop i za moment gramy klasykę rocka dalej. Na horyzoncie między innymi Tom Petty, ale wcześniej grupa Kult z numerem, który strzelam, że śpiewać będzie dosłownie każdy z was. Zostańcie z nami i z naszą aplikacją.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Na zegarze właśnie wybija nam godzina 18, moi drodzy. Tu Rock Radio, no więc czas na kolejne najważniejsze newsy w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się w pas. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry.
2: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
3: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
2: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
4: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
2: Mówi Michał Mendala z katowickiego urzędu miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
0: Pogoda.
2: Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Sweet, Love is like Oxygen. No tu pewnie niektórzy by jednak dyskutowali, ale co do tego, że numer znakomity, to raczej panowałaby między nami zgoda. Tu Rock Radio, sobotnie popołudnie, powoli zaczyna przechodzić nam w wieczór. To znaczy jeszcze powstrzymam się z mówieniem dobry wieczór, ale dzień dobry wszystkim tym, co dołączyli do nas dopiero teraz. Oczywiście powiedzieć mogę, dobrze, że jesteście kochani, no bo w naszym programie Rock Radio poleca na wynos. Staram się cały czas trzymać rękę na pulsie i podrzucać wam ciekawe propozycje na spędzenie na przykład dzisiejszego wolnego wieczoru, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać się na przykład do kina, w którym no macie sporo do wyboru. W kinach Helios aktualnie królują dwie premiery. Druga część kultowego filmu z Meryl Streep i Anne Hathaway, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2, w którym 20 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony znowu wpadamy do świata wielkiej, no często bardzo próżnej mody z lubianymi bohaterami sprzed lat w rolach głównych. No a druga premiera to druga część współczesnej wersji kultowego Mortal Kombat z jak zwykle wyjątkowo efektownymi scenami walk. Ale to nie wszystko, bo oczywiście cały czas możecie wybrać się na seans filmu Michael, czyli światowego hitu opowiadającego oczywiście o życiu, twórczości i dziedzictwie niekwestionowanego króla muzyki pop i jednego z największych artystów w historii. Tutaj myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, a mowa o Michaelu Jacksonie, no którego, co ciekawe, zagrał jego bratanek Jafar Jackson. Te i wiele innych propozycji znajdziecie oczywiście w kinach Helios, do których przypominam, że w każdy piątek w Rock Radio po godzinie 15 rozdajemy darmowe wejściówki w programie Pociąg do kina. No więc jeśli chcielibyście na przykład w przyszły weekend skoczyć sobie za darmożkę, to koniecznie słuchajcie Rock Radia, w którym już teraz jedna z najlepszych rockowych ballad wszechczasów. Goo Goo Dolls i Iris. Łączy nas klasyka rocka.

0: Niezastąpione Genesis, Jesus He Knows Me. No, uśmiech na licu za każdym razem, przynajmniej u mnie. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, której ci u nas dostatek. Za moment prawdopodobnie najlepsza gitara w Polsce, czyli pan Jan Borysewicz i Lady Punk, a następnie, no, giganci, High Hopes i Pink Floyd. No, takie rzeczy tylko w Rock Radio. No i nie ukrywamy, że bardzo nam z tego powodu dobrze.
1: Rock Radio. Keep on.

No nie wiem, jak inaczej nazwać ten numer. Po prostu. Ich wysokość Pink Floyd i High Hopes w Rock Radio. No ale jeśli odpaliliście Rock Radio, to macie absolutną pewność, że usłyszycie tylko najlepszą klasykę rocka. Bez ściemy, bez żadnego pudrowania. My po prostu wiemy, czym ona jest. Dbamy o wasze usatysfakcjonowanie muzyczne przez całą dobę, ale co bardzo lubię, znajdujemy w tej dobie również przestrzeń na to, abyście to wy przejęli stery i zdecydowali, co zagra na naszej antenie. Mam tutaj na myśli oczywiście nasze kultowe już notowanie klasycznej dziesiątki, czyli 10 topowych numerów klasyki rocka, które wybieracie wy w naszym głosowaniu na stronie rockradio.pl i takie właśnie głosowanie do kolejnego notowania właśnie trwa. Możecie w każdej chwili wskoczyć na naszą stronę i oddać głos na swoje ulubione kawałki. No a my to potem wszystko sprawiedliwie policzymy i zagramy w takiej kolejności, jaką ustalicie wy. Wszystko zależy od waszych głosów. Chcielibyście zdecydować, co poleci w radiu? Zapraszam do głosowania na stronie rockradio.pl. Klasyczna dziesiątka już w najbliższy piątek po godzinie 18, którą poprowadzi, jak zawsze, Mariusz Stelmaszczyk. A teraz coś, co wybrałem ja. A co, bo cały czas jestem za starami. Chumbawamba, no z pozdrowieniami dla fanów popularnej gry piłkarskiej. Tu Rock Radio.

ACDC, TNT, no, czy pan Antoni Macierewicz ustawiłby sobie to na dzwonek? Nie wiem, choć się domyślam. Postawiliście na Rock Radio w to późne, sobotnie popołudnie i bardzo dobrze, no bo klasyka rocka to nieprzerwanie najlepsza muzyka na świecie. Bryan Adams i Toto, między innymi u nas na horyzoncie, no ale oczywiście to nie wszystko, co dla was mam. Klasyki rocka mamy akurat całe kontenery. Zostańcie z nami, a nie pożałujecie.

0: Radio poleca Na Wynos. Na Wynos.
1: No i tak oto z najlepszą klasyką rocka w tle dojechaliśmy właśnie do godziny 19:00. No co oznacza, że wjechaliśmy właśnie w wieczór sobotni, moi drodzy. Kajetan Kajtoruszczyk, cały czas jestem z wami na posterunku, na tym Mostku Kapitańskim. Zaczniemy sobie muzycznie od grupy Kiss, godzinę 19:00, a następnie wręczę wam ostatnią nagrodę tego dnia. No więc słuchajcie, robimy głośniej, nalewamy sobie jakiś ulubiony napój do kubka albo szkła i zaczynamy wspólnie sobotni wieczór w Rock Radio.

Jedni z prekursorów tego, co w Rock Radio wszyscy po prostu uwielbiamy. The Animals, It's My Life, klasyka rocka od korzeni, można powiedzieć, w rozpędzający się właśnie sobotni wieczór. Program Rock Radio poleca na wynos. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, co to nie, a to dlatego, że no mam jeszcze jedną nagrodę, która musi dziś zmienić właściciela na kogoś z was. No i tym razem, słuchajcie, w swych dłoniach trzymam naprawdę spory kaliber, jeżeli chodzi o świat kryminałów, a mam tutaj na myśli książkę Strategia wyjścia autorstwa legendarnego Lee Childa, tak, no który bez dwóch zdań zdefiniował ten gatunek w ostatnich latach. 30. jubileuszowy tom uwielbianej na całym świecie serii o Jacku Reacherze, który po raz kolejny w imię sprawiedliwości zaryzykuje własne życie w obronie tych najbardziej potrzebujących. Tym razem historia zaczyna się w kawiarni w Baltimore. Jack pije czarną kawę, jak zawsze, dwie dolewki. Przy wyjściu dziwnie ociera się o niego jakiś tajemniczy mężczyzna, no ale z kieszeni naszego bohatera jednak nic nie zniknęło, więc Jack wychodzi. W sklepie z płaszczami, przy zakupie jednego z takich płaszczy właśnie, Jack wyciąga z kieszeni gotówkę, żeby zapłacić, ale nie tylko, bo z kieszeni wyciąga również ręcznie napisaną notatkę z desperacką prośbą o pomoc. Nasz bohater postanawia zgłębić, kto podrzucił mu taką notatkę i dlaczego, no bo wie z doświadczenia, że to wszystko na pewno nie jest jakimś tam przypadkiem. Jeśli dobry, twardy, męski kryminał to jest coś, co lubicie, no to kochani, bez dwóch zdań musicie sięgnąć po tę książkę, którą oczywiście z przyjemnością wam wręczę. Wystarczy, że odpowiecie na moje proste, mam nadzieję, konkursowe pytanie. Uwaga, uwaga, jak naprawdę nazywa się autor Lee Child. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie do ciebie powinna trafić książka Strategia wyjścia od bestsellerowego Lee Childa, wysyłajcie jak zawsze na adres konkurs@rockradio.pl. A teraz w Rock Radio Lou Reed. Idealny numer o tej porze.

0: Odpalacie Rock Radio, słyszycie Brygadę Kryzys? No i już wiecie, że to Rock Radio, no bo my nie zapominamy o najlepszych dziełach znad Wisły. To, co czujesz, to, co wiesz, bo jak jest Rock Radio, jest też klasyka rocka. No a dla jakichś jeszcze wątpiących, za moment kolejne namacalne na to dowody. Lombard i Bill Withers już na horyzoncie w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie to nie tylko jeden z najlepszych utworów klasyki rocka, ale i w ogóle w historii muzyki. Bill Withers, Ain't No Sunshine w Rock Radio. No fajnie jest wam grać takie numery, po prostu. Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, moi drodzy. Niebawem udam się na, no mam nadzieję, zasłużony odpoczynek. Ale kiedy my się pożegnamy, to absolutnie pod żadnym pozorem nie odchodźcie od Rock Radia, bo po godzinie 22 będziecie mieli okazję posłuchać dwóch kapitalnych rozmów kolegi Mariusza Stelmaszczyka z aktorką i wokalistką Julią Pietruchą, którą Mariusz wypytał między innymi o głośną niedawno międzynarodową produkcję w reżyserii Łukasza Palkowskiego zatytułowaną Pojedynek, oraz drugiej rozmowy, tym razem kolegi Kuby Kalety z muzykiem Piotrem Cugowskim, no który w rozmowie zapowiada między innymi zbliżającą się premierę kolejnej płyty z, jak sam mówi, bardzo interesującym materiałem. Nasza znana i lubiana audycja Niezły Gość już dziś po godzinie 22, no więc jeśli w tygodniu coś przegapiliście, to nic straconego. Wieczór przy rozmowach z ciekawymi ludźmi zawsze należy do tych udanych. A teraz w Rock Radio grupa Third Eye Blind z bardzo przyjemną linią perkusyjną. Łączy nas klasyka rocka. Gramy dalej.

O Pretty Woman i Gary Moore w Rock Radio. No i tym właśnie numerem kończymy nasze sobotnie spotkanie, szanowni państwo. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dziękuję za wspólnie spędzone 5 godzin. To jak zawsze była czysta przyjemność. Za chwilę złapię kilka oddechów. Ale tylko kilka, bo wracam do was już jutro o godzinie 15. Obiecuję, że tak jak dziś przytargam ze sobą naprawdę spory worek z nagrodami, no bo w weekend w Rock Radio u nas tak po prostu jest. Bawimy się w takie małe rozdawnictwo, gdzie beneficjentami tego rozdawnictwa jesteście po prostu wy. Dobrze, kochani, miłego wieczoru sobotniego, bawcie się niegrzecznie albo odpoczywajcie, to już sobie wybierzcie sami i trzymajcie się. Do usłyszenia jutro. Strzała!

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1998. To właśnie w tym roku w polskiej telewizji nadawanie zaczynają kanały Fox Kids, Cartoon Network i TCM. Lecą też pierwsze odcinki seriali Miodowe Lata i Złotopolscy, a przy szczególnie niebezpiecznych miejscach na drogach pojawiają się specjalne tablice, tak zwane czarne punkty.
2: A dokładnie 28 lat temu, czyli 4 maja 98 roku, wychodzi płyta zespołu Kult zatytułowana Ostateczny krach systemu korporacyjnego.

0: to 10. płyta zespołu z takimi hitami jak Komu bije dzwon, Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli Lewy Czerwcowy, Dziewczyna bez zęba na przedzie.
1: Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem?
0: I Gdy nie ma dzieci.
2: Ten ostatni to największy przebój kultu ever, taki komercyjny.
1: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
2: Ostateczny krach systemu korporacji to ostatni album kultu nagrany z tragicznie zmarłym perkusistą Andrzejem Szymańczakiem. No ta tragedia polegała na tym, że 3 tygodnie przed wydaniem tego krążka Andrzej Szymańczak zadławił się gumą do rzucia podczas snu. Czy był wtedy czysty? Tego nie wiemy.
0: Teledysk do utworu Komu bije dzwon jest właśnie poświęcony Andrzejowi Szymańczakowi. A co oznacza tytuł, czyli ostateczny krach systemu korporacji, Kuba?
2: To jest nawiązanie do cytatu Jello Biafry, czyli lidera punkowego zespołu Dead Kennedys, i ten cytat w pełnej wersji brzmi tak. Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji. No i według Kazika Staszewskiego ta wypowiedź jest przykładem tego, że Jello Biafra był po prostu, czy jest tak naprawdę, no naiwnym anarchistą, który myśli, że jak się zaora wszystkie wielkie firmy, jak się wysadzi McDonalda w powietrze, to będzie pięknie. No nie będzie pięknie, bo jest jeszcze Burger King na przykład. No i dodajmy też, że płyta Ostateczny krach systemu korporacji pokryła się w naszym kraju platyną.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Imieniu Roka w Rock Radio.
1: Tym razem zaglądamy do roku 1978. To właśnie wtedy w Rybnicy Leśnej odbył się pierwszy bieg gwarków. We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos na pokładzie rakiety Sojuz 30, a tygrysy oficjalnie stały się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. I właśnie 5 maja 1978 roku, a więc równo 48 lat temu, w Łodzi urodził się Piotr Rogucki.

0: Największą rozpoznawalność przyniosło mu pełnienie funkcji wokalisty w Komie, z którą zyskał sobie ogromną rzeszę fanów mocniejszego grania. Dał się też poznać jako ciekawy i ambitny twórca solowy. Działał też w duecie Karaś Rogucki, gdzie eksplorował bardziej elektroniczne niż gitarowe brzmienia.
1: Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy.
0: Piotr Rogucki sceniczną karierę rozpoczął od występów na przeglądach i festiwalach, gdzie śpiewał piosenki swojego autorstwa. Zresztą z powodzeniem, bo wiele z nich wygrywał albo zajmował na nich drugie miejsce, jak podczas 30. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie wystąpił z Komą.
2: Pada i wieje drugi tydzień z rzędu i mogłoby wcale nie przestać.
0: Rogucki w międzyczasie rozpoczął naukę w szkole teatralnej w Krakowie, a na deskach teatru zadebiutował jeszcze w czasie studiów. Był też jurorem w jednym z talent show, gdzie pokazał się jako wyrazisty i bezkompromisowy członek jury. Piotra Roguckiego wciąż zresztą można zobaczyć w filmach i serialach, żeby tylko wymienić Skrzydlate świnie, Znachora, Heweliusza czy Minutę ciszy. Za swoją działalność z Komą i solową w ubiegłym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi.
3: W mgnieniu roku w Rock Radio.

0: mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w Los Angeles w ręce policji wpada Richard Ramirez, seryjny morderca zwany Nocnym Łowcą. Po 73 latach od katastrofy Titanica udaje się odnaleźć jego wrak, a na sklepowe półki trafia gra wideo Super Mario Bros.
2: Za to dokładnie 41 lat temu, czyli 6 maja 85 roku, wychodzi płyta zespołu The Hooters zatytułowana Nervous Night i jest to druga płyta zespołu z takim hitem jak All You Zombies, czyli prawdopodobnie największym hitem tego zespołu w Polsce.
1: No właśnie, dlatego że za granicą podobno najbardziej znane piosenki The Hooters to numery And We Danced i Day by Day. One też właśnie pochodzą z tego albumu.
2: Zespół wydał tę płytę pierwszy raz w tak dużej wytwórni Columbia.
1: A to dlatego, że ich poprzednia debiutancka płyta Amore została wydana niezależnie przez label Antena. Powiem ci, Ola, że przed naszym spotkaniem w studiu zastanawiałem się, na czym polega fenomen charakterystycznego brzmienia zespołu The Hooters.
2: No, prawdopodobnie na tym, że słychać tam charakterystyczne dźwięki mandoliny.
1: A gra na niej wokalista Eric Bazilian.
2: Yes.
1: Ciekawe, jakiej przyprawy używa w kuchni najczęściej.
2: Oregano.
1: Tymianek. I jak już wywołaliśmy do tablicy piosenkę All You Zombies, to warto powiedzieć, że to jest kawałek, który miał niesamowitą historię, prawdziwą odyseję na koncie, dlatego że na płycie Nervous Night znalazła się, uwaga, trzecia wersja tej piosenki. A to dlatego, że w 1982 roku panowie z The Hooters nagrali pierwszą wersję tego numeru koncertową i wydali ją tylko na singlu. Rok później pierwsza wersja studyjna piosenki All You Zombies ukazała się na debiutanckiej płycie The Hooters, czyli na tej niezależnie wypuszczonej Amore, a na płycie Nervous Night znalazła się trzecia wersja w ogóle i druga wersja studyjna tego numeru i jest ona też najdłuższa właśnie w tym wydaniu, dlatego że trwa prawie 6 minut i jak już jesteśmy przy piosence All You Zombies, to ja bym tutaj chciał gorąco polecić wykonanie tego numeru w wykonaniu pani Sandry.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: Zaglądamy do roku 1968. To wtedy odbyła się premiera filmu Lalka. W Rzeszowie powstał bluesowy zespół rockowy Breakout, a album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo otrzymuje status złotej płyty. W 1968 roku urodzili się aktorzy Will Smith, Daniel Craig, czy też wokalista Tom York z Radiohead oraz Damon Albarn, znany z Blair i Gorillaz.

dokładnie 7 maja 1968 roku rodzi się wokalista Eagle Eye Cherry. Cherry pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych. Jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami. Myślę, że piosenkę Titio Come Along znają wszyscy. Cherry wychował się w Szwecji, ale jako młody dorosły wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku i występował w filmach oraz też serialach. W 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces dzięki singlowi Safe Tonight.

0: piosenka zdobyła popularność na całym świecie i do dzisiaj jest jego najbardziej rozpoznawalnym utworem i w sumie jedynym.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 2000. To właśnie w tym roku Francja zostaje piłkarskim mistrzem Europy. Papież Jan Paweł II ujawnia treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. No, to było wielkie wydarzenie. A Brytyjczyk Andrew Nicholas oddaje udany skok na spadochronie zbudowanym na podstawie projektu Leonarda da Vinci.
2: Za to dokładnie 26 lat temu, czyli 8 maja 2000 roku, wychodzi singiel It's My Life Bon Jovi. Numer pochodzi z 7 albumu zespołu, czyli albumu

0: It's My Life to był taki powrót z zaświatów, do których to zaświatów muzycy trafili w połowie lat 90. No i to był taki powrót, jak to się mówi, na pełnej petardzie. Bo It's My Life No tak się mówi, prawda? No. To jest młodzieżowy język cały czas. Ja muszę być teraz na czasie, tak? Bo są dynamiczne czasy.
1: To prawda.
0: Dobra, dlaczego to był powrót na wielkiej petardzie?
1: Dlaczego?
0: Na pełnej petardzie. Bo It's My Life okazał się największym hitem muzyków z

0: zespołu Bon Jovi na YouTubie?
1: Teraz już tak.
0: No to taka ciekawostka.
1: No fajna.
0: Można się w tym tekście dopatrzeć intertekstualizmu.
1: Ale mądre słowo. Kurza twarz.

0: No dobra, ja nie mogę być gorszy. Prostata?
1: Kurza stopa, powiedziałam. Ona już.
0: Kurza prostata, no dobra. Ładne powiedzonko. Dobra, ja nie mogę być gorszy, bo według mnie tekst i muzyka w It's My Life to jest, uwaga, postmodernizm w czystej postaci. Dlatego, że mamy tutaj jednoznaczne nawiązania do poprzedniego wielkiego hitu Bon Jovi, czyli Living on a Prayer. To nawiązanie muzyczne to takie charakterystyczne, rozgadane brzmienie gitary, uzyskane dzięki tak zwanemu talkboxowi, a nawiązanie tekstowe to wzmianka o Tomim i Jeanie, czyli o parze ciężko harującej na swoją lepszą przyszłość. Rel.
1: Rel.
0: No.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Rock Radia jest taki skład osobowy: Kuba Kaleta, czyli ja, oraz Piotr Cugowski. Cześć.
2: Czyli ja, witam tak. Wszystkich.
1: Muzyk
2: też
1: rockowy.
2: I słuchaczy, tak.
1: Piotrze, słuchaj, ja tu cię nie będę pytał, wiesz, skąd nazwa zespołu i tak dalej. Bo na takie pytania to już pewnie odpowiadałeś nieraz, tak? I jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
2: No to
1: prawda?
2: Też.
1: To są takie ulubione, no nie? No, ani czy odszedłeś z zespołu WW?
2: tak. Też był.
1: No, to jest klasyka.
2: No to widzę, że dobry zrobiłeś, że tak, rozeznanie.
1: Tak, tak. Dlatego, że chciałem pogadać z tobą o singlach, które wypuszczasz no, na przestrzeni ostatnich dwóch lat w zasadzie.
2: Nawet trzech.
1: A nawet trzech, masz rację faktycznie. Dlatego, że tak, masz na swoim koncie jedną płytę solową i wielkimi krokami zbliża się premiera właśnie jej następczyni.
2: Zgadza się.
1: O której to sobie następczyni porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy w ogóle od tak zwanej odwrotnej chronologii, dlatego, że jak na ten moment ukazało się pięć singli, pięć piosenek, które promują właśnie, zapowiadają twoją drugą płytę studyjną, ja bym chciał parę słów o każdym z tych utworów powiedzieć, a później przejdziemy sobie do takich tak zwanych tematów ogólnych. 17 kwietnia ukazał się singiel zatytułowany Siódme życie. Autorem muzyki jesteś ty. Słowa do tego numeru napisał Wojciech Byrski i ja sobie oczywiście tych wszystkich utworów słuchałem na twoim kanale na YouTubie i każdy z tych utworów ma w opisie kilka takich słów, które nas trochę wprowadzają w klimat właśnie muzyczny i tekstowy.
2: Tak po staremu.
1: Tak. No muszę przyznać, że te opisy są bardzo takie trafne, dlatego że piosenka Siódme życie jest, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, taka bardzo epicka, filmowa. Ja bym powiedział, że wręcz taka jest trochę taka festiwalowa.
2: Czy ja wiem, no, za produkcję muzyczną utworu odpowiedzialne są trzy osoby, bo ten utwór zmieniał się, że tak powiem, z biegiem czasu. I pierwszą wersję, jakby część z tych rzeczy jest pod ręki Wojtka Olszaka. Później trafiło to w ręce Łukasza Damrycha, a finalnie spiął to wszystko do kupy Marcin Trajanowicz. Więc ten utwór miał swoją niełatwą drogę i każdy od siebie coś dawał. A tak się stało dlatego, bo też pomysł na płytę zmieniał się przez to, że czekam na nią długo i to nie do końca jest też spowodowane jakby moją winą. Po prostu czekałem na dogodny moment po pandemii, która zmieniła kompletnie realia wydawnicze, fonograficzne. Szukałem wytwórni, która oprócz streamingu, który jest wszechobecny, też pozwoli na wydrukowanie płyty CD analogowej. Na tym mi najbardziej zależało, no bo to jest tak już dzisiaj, no może starsi mają odtwarzacze, prawda? Ja tak. Mam w dalszym ciągu i słucham, natomiast publiczność wychodząc z koncertu chce mieć suwenir po prostu, jakąś pamiątkę z koncertu i to dlatego.
1: Czyli ta płyta wydana na fizycznym nośniku będzie nie tyle do słuchania, tylko bardziej do postawienia na półce?
2: Nie, no będzie do słuchania, pewnie, że tak. Natomiast no dzisiaj wiadomo, że wszystko głównie trafia do streamingu, więc, ale życzyłbym sobie, żeby była do słuchania. Płyty w tej chwili w największej ilości sprzedają się po prostu po koncertach. Tak jak było kiedyś.
1: To powiem ci, że to co ty mówisz, to też się pokrywa z tym, co mówią twoi koledzy po fachu, z którymi ostatnio rozmawiałem, bo i rozmawiałem z Darkiem Malejonkiem, i rozmawiałem ze Stefanem Machelem i z Olejem z odpowiednio z TSA i Proletariatu, a obecnie z zespołu Kosmici. A, no i też ze Spiętym rozmawiałem, no i oni wszyscy właśnie mówili, że no teraz wydanie albumu na nośniku fizycznym to jest, znaczy ten album wydany na fizycznym nośniku to jest to właśnie, tak jak trafnie powiedziałeś, taki suwenir bardziej, taka pamiątka, dlatego, że i tak słuchacze słuchają muzyki w serwisach streamingowych.
2: Tak, ale to też dzieje się przez postęp, znaczy przez zmianę technologii, która nas otacza, która niestety też... O Jezu, no to jest w ogóle na inne spotkanie rozmowa, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj muzyka przestała być aż tak istotna dla ludzi, jak była kiedyś. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może właśnie dlatego, że są twórcy internetowi, którzy po prostu, no, nie wiem, czy do końca powinni nagrywać piosenki, a nagrywają. Jest tych miesięcznie, tygodniowo jest tych premier cały zalew po prostu. I dla ludzi po prostu ta muzyka powszednieje, ale nie dla mnie i nie dla nie dla ludzi, którzy interesują się koncertami przychodząc, dlatego no, dłuższy czas trwało to zanim znajdę.
1: Mnie się wydaje, że ta klęska urodzaju dotyczy nie tylko muzyki, ale w ogóle tak, tekstów, w ogóle kultury wszystkich, bo mówimy tak, i o filmach, i o serialach, i o książkach.
2: Zgadza się.
1: No.
2: Wszystko, co to jest tak z przekorą ludzką, że w momencie, kiedy mamy, no to mówię o sobie, no, że w momencie, kiedy mamy dostęp do czegoś nieograniczony, to tak naprawdę przestaje nas to interesować. To jest przekora ludzka i tak się stało z muzyką też.
1: No ale z drugiej strony ci, którzy, wydaje mi się, że jakość powinna się bronić sama, tak? Że ci artyści, którzy, ci twórcy,
2: jest ten
1: którzy...
2: ostatni bastion, czyli jakość musi być i to sobie obiecałem, że no to jest pasja moja, nie wyobrażam sobie robić cokolwiek innego. Są koncerty i to chwała Bogu, że są koncerty i mam takie wrażenie, że w ogóle cały tak zwany mainstream idzie swoim torem, a zespoły czy muzycy, którzy grają ciut inaczej niż mainstream, idzie kompletnie swoim torem i niekoniecznie ci, którzy są w mainstreamie, mają publiczność wierną, prawda? Czyli to się dzieje z latami po prostu, tą publiczność jakoś trzeba sobie nie wychować, bo to brzydkie słowo, ale ją zebrać.
1: No, teraz już się nie używa chyba tego określenia middle of the road music, muzyka środka.
2: No nie.
1: Ale no to jej właśnie taką właściwością było to, że muzyka środka nie miała wiernych słuchaczy, bo
2: tak.
1: Trendy się zmieniały i wraz z tymi trendami...
2: Tak, tak, zgadza się. Wiesz, oczywiście muzyka pop tak zwana, czyli... Muzyka pop to jest nic innego jak muzyka popularna, która staje się popularną. I to nie jest wcale typ produkcji muzycznej, uważam, tylko po prostu są to takie momenty w życiu muzyka, gdzie staje się rozpoznawalny i wtedy jest napływ publiczności, ale później wiadomo, że jeżeli ta sinusoida zmienia się i już dany artysta, nie wiem, czy muzyk przechodzi jakby już w lata swojej działalności, to zostają z nim najwierniejsi słuchacze. Ale z każdą płytą, z każdą aktywnością tych ludzi przybywa. I tak jest do dzisiaj. W przyszłym roku obchodzę 30-lecie działalności muzycznej, co mi się w ogóle nie mieści w głowie kompletnie, ale taka jest prawda. I chwała Bogu jest okej.
1: Powiedziałeś przed chwilą o muzycznym mainstreamie. Czy ty się czujesz częścią tego mainstreamu?
2: Na pewno był czas, kiedy z braćmi, kiedy no, my długo, długo przebijaliśmy się i wykonaliśmy pracę od podstaw i oddolną pracę. My nie szliśmy nigdy na skróty, przez wzgląd oczywiście na tatę. Chcieliśmy zawsze po swojemu to zrobić i długo nam zajęło, zanim trafiliśmy do szerszej publiczności. I takim przełomem był no, 2000, jeśli chodzi o stacje radiowe, to był 2008 rok z utworem Za szkłem, zdaje się. I później dopiero w 2011-2012 te drzwi się otworzyły. No i wtedy można było powiedzieć, że tak, no jesteśmy w tym ścisłym mainstreamie, ale graliśmy swoje, więc nie było w tym nic nieuczciwego ani podstępnego. I już, czy dzisiaj jestem w mainstreamie? Trudno mi powiedzieć. No robię swoje rzeczy, nadal gram koncerty i to jest dla mnie najistotniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do twojego najnowszego utworu, czyli do piosenki Siódme życie. Zwróciłem uwagę na to, że to jest oczywiście utwór, który jest bardzo ciekawie zaaranżowany, ale jest to aranż taki, to nie jest taka podręcznikowa definicja muzyki rockowej.
2: No nie, no ja wiem o co ci chodzi. Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal,
1: który
2: w ogóle woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
1: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą,
2: tak,
1: będą na płycie.
2: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo my gramy to na koncertach prawie wszystko.
1: No to w takim razie cofamy się do marca, do 6 marca konkretnie, kiedy to ukazał się twój singiel Niedorośli. Autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz, tak. A za słowa odpowiada Katarzyna Figaj. I tutaj mamy do czynienia z taką power balladą, która jest no już tak bardziej tradycyjnie zaaranżowana, dlatego
2: tak,
1: że mamy
2: tutaj... bardzo tradycyjnie i zależało nam bardzo na takim oszczędnym aranżu po to, żeby też nie zaburzać przekazu tekstu.
1: Natomiast największe chyba kontrowersje budzi właśnie wspomniany przez ciebie singiel Tu będzie bal, który to ukazał się niemal rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku. I tutaj autorami muzyki ponownie jesteś cię. To znaczy jesteś ty i Jarosław Hilkiewicz. Słowa napisał Aleksander Różanek. To jest taki imprezowy kawałek.
2: Imprezowy kawałek, w ogóle on też każdy utwór powstaje w postaci demos z gitarą i z wokalem. Tak komponuję sam, tak komponujemy też z Jarkiem od wielu, wielu lat i ten utwór był od początku inny. W fazie już demo w ogóle on się różnił, ale powiedziałem, że czemu nie? Dlaczego mam tego nie zrobić? I tak się stało później, że nagrywając ten utwór, Wojtek Karel, mój basista, zaproponowałem, czy nie zechciałby, jako że wtedy był wówczas, szlifował swoją grę na kontrabasie po to, żeby też rozszerzyć swoje instrumentarium, a w ogóle kontrabas to jest kompletnie inna bajka niż gitara basowa, ale to akurat jest, nie o tym teraz mówię. I zagrał linię basu na kontrabasie do tego numeru i on kompletnie zmienił swój charakter i postanowiliśmy pójść właśnie za tym pomysłem na kontrabasie i taki efekt finalny wyszedł.
1: Ta piosenka Tu będzie bal, ona mnie się trochę kojarzy z dokonaniami zespołu Pectus, trochę z dokonaniami, naprawdę, trochę z dokonaniami zespołu Strachy na Lachy, trochę z Poparzonymi Kawą 3, ale to są takie bardzo odległe skojarzenia. Ja powiem ci, że za każdym razem, kiedy słucham jakiejś nowej muzyki, to oczywiście w głowie mi się otwierają różne szufladki,
2: pewnie, tak.
1: Tylko że często to są szufladki, które ja nie do końca potrafię zidentyfikować. I to, że mnie się to kojarzy właśnie z takimi formacjami muzycznymi, no to nie znaczy, że są to skojarzenia.
2: Mają prawo, no pewnie, że tak. No każdy ma swoje skojarzenie. Nie, no ja jakby nie zastanawiałem się, nigdy się nie zastanawiam praktycznie, do czego to ma być podobne, do czego nie. Staram się być i jestem uczciwy i szczery wobec słuchacza i myślę, że taka wolta też nic ani nie szkodzi, ani po prostu mam do niej prawo i tyle.
1: No i ten kontrabas, w ogóle ten aranż jest taki mocno retro, to znaczy, zresztą teledysk też dopełnia tak naprawdę tej konwencji, ale mamy poczucie, że obcujemy właśnie z jakimś takim, z numerem, który jest stylizowany na starsze niż jest, tak, niż jest właściwie, realnie. Czy czytałeś komentarze na YouTubie pod teledyskiem właśnie do... Nie? No to powiem ci, że to jest utwór, który zebrał najwięcej negatywnych komentarzy.
2: Rozumiem. Okay.
1: I ludzie, którzy komentują, zarzucają ci, że marnujesz potencjał, jaki tkwi w twoim głosie, na takie lekkie...
2: Ale są też... No tak, tylko że wiesz, to jest tak, że nie można śpiewać tylko i wyłącznie samych ogromnych, wielkich numerów z ogromnymi melodiami, z rozmachem, no bo to też byłoby, to tak jak jest, nie wiem, potrawa, w której są różne składniki i są różne przyprawy. Tak samo płyta to też jest jakiegoś typu, nie wiem, tak można by porównać do jakiejś potrawy, która ma swoje różne smaki, ma różne swoje odcienie, no i nic takiego, wiesz, na jedno kopyto mogłoby być po prostu nudne. Tyle.
1: Znaczy ja też jestem zdania, że należy mieć otwarty umysł na różne dźwięki i że to, że dany wykonawca wykonuje muzykę pop, to wcale nie musi koniecznie oznaczać, że to jest zła muzyka. Pop też, znaczy to jest banał, tak? Ale pop jest też bardzo dobrą muzyką, jeśli jest dobrze zrobiony.
2: To znaczy, wiesz co, muzyka pop, generalnie muzyka właśnie, ja mam problem z muzyką pop, bo muzyka pop, wydaje mi się, to jest też muzyka, która jest zaklęta w konkretnym czasie miejscu i ona staje się w wyniku bardzo wielu czynników popularna. A...
1: Frank Sinatra śpiewał pop.
2: Więc właśnie.
1: Prawda?
2: Więc właśnie.
1: Lady Gaga śpiewa pop, tak?
2: Śpiewa pop.
1: W międzyczasie był George Michael, który też śpiewał pop, no nie?
2: Tak.
1: I to są kompletnie inni wykonawcy.
2: Tak jest, ale w danym czasie byli popularni. Czy są nadal.
1: kwietniu ukazał się najnowszy piąty singiel Siódme życie, promujący no, na razie jeszcze nie wydaną drugą płytę solową Piotrka. My już omówiliśmy ten utwór oraz dwa inne, które się ukazywały na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zajmijmy się teraz no, niemal najstarszym numerem, który to właśnie nie znalazł się jeszcze póki co na żadnej płycie twojej studyjnej. Mam tutaj na myśli utwór Cisza przed burzą, który miał swoją premierę w maju 2024 roku, czyli dwa lata temu.
2: Tak.
1: I po raz kolejny autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz. Za słowa odpowiada Wojciech Byrski. I to jest piosenka, z którą wystąpiłeś na festiwalu w Opolu.
2: Tak.
1: I jest to, gdybym miał ustawić w rankingu te pięć piosenek, które do tej pory zaprezentowałeś, to byłaby chyba moja ulubiona.
2: No to miło mi w takim razie.
1: Ale moje zdanie nie ma tutaj żadnego znaczenia, to po prostu mówię ci jako słuchacz.
2: No, miło mi.
1: No.
2: Coś innego też, to każda z tych piosenek, znaczy oprócz Latarnika i Niedorosłych, no bo to są utwory, które mają no ten tak zwany power balladowy wymiar, więc one jakby są w tym wspólnym mianowniku, ale każda z tych piosenek, również Cisza przed burzą, jest czymś niecodziennym, jeśli chodzi o produkcję tego, co robię, tego, co robiłem. I no faktycznie mieliśmy okazję wystąpić podczas premier opolskich i gramy ten utwór, tylko śpiewają głównie kobiety, bo tam jest za wysoki falset. Faceci się wstydzą.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego pierwszego, czyli najstarszego singla, który zapowiada twoją drugą płytę. To jest
2: Latarnik.
1: Latarnik, tak, wydany w listopadzie 2023 roku. Muzykę napisałeś ty, słowa tak, Wojciech Byrski. To jest, tak jak wspomniałeś, no to jest taka rasowa, rockowa ballada.
2: No, tak.
1: No i warto też zwrócić uwagę na to, że w teledysku wzięli udział uczestnicy programu Zrujnowani Odbudowani.
2: Zgadza się. No to w ogóle dzieło przypadku jest. Ten teledysk to właśnie ci uczestnicy, a nie inni. Utwór Latarnik to utwór, który przeleżał w wersji demo kilkanaście lat ładnych w szufladzie. I on zawsze mi chodził po głowie. Jakoś tak przypominał, ta melodia chodziła za mną. Ale nigdy nie było dogodnego momentu. I w końcu powiedziałem, że przyszedł na to czas. I zależało mi bardzo, żeby też i właśnie obrazkowo było to wymowne. I cieszę się, że ten utwór w końcu zrealizowałem.
1: O tym nie wspomniałeś, ale ja o tym wspomnę, że w 2019 roku ukazała się twoja poprzednia debiutancka płyta, czyli 40, która to pokryła się złotem u nas w kraju. Wiemy już, że te wszystkie pięć singli znajdzie się na twojej drugiej płycie, że ona się ukaże jesienią. Po prostu jesienią, tak?
2: Wiesz co, dokładnie nie, ale na pewno ona... To jest dzisiaj tak, że... To jest gotowa generalnie od roku czasu, ona jest gotowa. I teraz to jest kwestia tego, jaki termin będzie najbardziej dogodny, ale przez to, że mamy właśnie zmianę w ogóle tak zwanej polityki wydawniczej, dzisiaj płyta kończy cały etap promocyjny. Tak to jest, że najpierw ukazują się piosenki, wydanie płyty w zasadzie kończy całe to zamieszanie, więc... A chciałbym jeszcze pokazać dwa utwory. Jeśli zdążę do jesieni, na pewno jeszcze jeden będę chciał pokazać, który jest w ogóle w wersji dwujęzykowej. Tego utworu nie graliśmy jeszcze ani na koncercie i nigdzie nie był zagrany. Jest w wersji dwujęzykowej, bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś się mógł ukazać. Za wersję angielską odpowiedzialny jest tekstowo Dag Pinnick, także to coś myślę fajnego.
1: Czyli do momentu premiery płyty poznamy...
2: No, na pewno jeden, a chciałbym dwa.
1: A biorąc pod uwagę, że na płycie będzie 10 utworów...
2: 11.
1: To, a 11, no to poznamy ponad połowę zawartości płyty.
2: Zgadza się.
1: I powiedziałeś o tym, że to, co nie zostanie wydane na singlu, znaczy to, co nie zostanie ujawnione, ta muzyka, ona będzie zdecydowanie cięższa.
2: No tak, no to jest... Znaczy, gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie, bo to jest taki mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
1: Natomiast już teraz można powiedzieć na podstawie właśnie tych wydanych singli, że to będzie płyta, mimo tego, że osadzona gdzieś tam w tej takiej rockowej stylistyce.
2: Lżejsza na pewno.
1: Znaczy, ale że będzie też różnorodna.
2: Różnorodna, tak. To tak. Natomiast w ogóle teraz mówienie o wydaniu płyty trochę, no nie tyle mija się z celem, to się nigdy nie mija z celem. Natomiast na pewno teraz będę po wydaniu płyty, oczywiście będzie w przyszłym roku jubileusz, będą wszystkie te utwory grane, stare też, ale mam ochotę już po jednym utworze podchodzić po prostu do jednego utworu pojedynczo, już na razie nie myśląc o całej płycie, tylko o tym, żeby wydawać absolutnie różne kolory muzyczne, takie jakie uważam, takie jakie chcę. I na pewno jednym z takich kolorów, z których się wywodzę, będzie coś naprawdę mocnego w przyszłym roku.
1: To mi trochę przypomina w ogóle sposób wydawania muzyki w latach 60.
2: Tak, dokładnie.
1: To gdzie tak, no, na początku...
2: No, Beatlesi to po prostu wywrócili wszystko do góry.
1: Tak, tak, tak. Ale przed Beatlesami to było tak, to tutaj dla młodszych słuchaczy to jest zabawne, bo ja jestem młodszy od ciebie i ja w ogóle tych czasów nie znam. Jest, tak?
2: Ja też nie. No,
1: ale to dużo o nich czytałem. O,
2: może właśnie.
1: No, to było tak, że wykonawcy, artyści wydawali po prostu single. Jak się zebrało więcej tych singli, to dogrywano tak zwane filery, czyli no, piosenki z, powiedzmy, z mniejszym potencjałem na przebój i składano z tego long play.
2: Dokładnie. To jest wszystko się, widzisz, czyli ten czas zatoczył tak koło. Ja bym sobie tylko, że niech on sobie zatacza koło, bo tak jest, to tak jest. No, co dekadę jest nawiązywanie do którejś dekady wcześniejszej. Teraz mamy nawiązanie właśnie do... Tylko ja bym sobie bardzo też życzył, żeby ta muzyka była też tak jak w większej ilości, taka jak wtedy.
1: Tak, ale z drugiej strony wiesz...
2: Jest kilka takich zespołów, które grają, nawiązują oczywiście bardzo do tych najlepszych lat 60., 70., ale jest ich za mało.
1: Ale to myślałem, że chodzi ci o jakość, żeby było więcej dobrej
2: jakość,
1: muzyki.
2: Jakość,
1: ale no to wiesz co, no tak, natomiast przecież my z tych, powiedzmy, jeśli mówimy o wczesnym rock'n'rollu, tak, lata 50., 60., my pamiętamy te największe przeboje, prawda?
2: Tak.
1: A pomiędzy nimi było mnóstwo muzyki słabej, która uległa, tak, no, która została zapomniana, bo była słaba, tak? Więc no inna sprawa jest też taka, że to jest w ogóle strasznie też mało odkryć to co powiem, ale no ze względów technologicznych, ze względów na to, że wtedy nie było takiej dużej łatwości w rejestracji nagrań, to też mniej muzyki powstawało.
2: Mniej muzyki powstawało, ale też ci, którzy nie bardzo umieli, nie mieli takiego dostępu do studiów nagraniowych, bo to wszystko była jakaś naturalna selekcja po prostu. Jeżeli ktoś zawracał głowę, no to nie miał szansy takiej, prawda, bo po co? Dzisiaj jest trochę inaczej, bo mamy technologię, wszystko mamy w telefonie i każdy może, nie wiem, dzisiaj możemy coś nagrać, jutro puścić i tyle.
1: A, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, która wytwórnia wyda twoją drugą płytę?
2: E-muzyka wespół z Rockhouse Entertainment, czyli jakby to jest taki konglomerat, tandem.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Rozmawiamy o zbliżającej się premierze Wielkimi Krokami, to jest nie do końca gramatycznie, jego nie drugiej płyty studyjnej, której tytułu jeszcze nie wymieniliśmy.
2: Siódme życie.
1: Siódme życie.
2: Siódme życie, jak kot, który ma siedem żyć, jak siedem wydawnictw, które zdążyłem wydać w ciągu swojej drogi muzycznej. Był taki kiedyś serial Siedem życzeń, który super wspominam. Także siódemka, mam nadzieję, będzie szczęśliwa.
1: Było nawet jakiś czas temu, rozmawiałem z Wandą Kwietniewską, która nagrała
2: Marek
1: Radu, Wanda
2: i tak, Wanda, tak, był muzyka odpowiedzialny za muzykę, zresztą mój sąsiad, przez punkt serdecznie go pozdrawiam.
1: Słuchacze, którzy brali udział w twoich koncertach, mogli się z tym repertuarem zapoznać premierowym.
2: No tak, jak co roku organizujemy, znaczy nie ja organizuję, ale mój management wespół z organizatorem koncertu, gramy serię koncertów, trasę tak zwaną, co roku około 20 koncertów i staram się zawsze rozmaicać te występy po to, żeby ta część publiczności, która przychodzi co roku, nie miała wrażenia, że już była na czymś takim, prawda? Kwestia szacunku. I w tym roku wpadłem na taki pomysł, żeby zapoznać ludzi z tym materiałem obszerniej i w środku koncertu robiłem taki wyłom siedmiu utworów granych z płyty. Niemniej niektóre utwory, oczywiście te, które były wydane, no już były rozpoznawalne, ale było też część, które publiczność słyszała pierwszy raz. Ja o tym mówiłem zawsze na koncertach, że taka konstrukcja będzie tego koncertu. No i chwała Bogu, nie wychodzili w środku, a miałem pewne obawy przy pierwszych koncertach. No bo to wiesz, człowiek najlepiej się bawi przy tym, co zna.
1: Jak inżynier Mamoń.
2: Jak inżynier Mamoń.
1: No właśnie miałem zapytać ciebie o odbiór tego premierowego materiału na koncercie.
2: Skupieniu. Bardzo byłem zdziwiony, bo naprawdę publiczność, mam wspaniałą publiczność przez tyle lat i oni są ze mną, ja z nimi i mamy do siebie wzajemne zaufanie. I było skupienie, czyli ludzie naprawdę słuchali. Tak nieraz jak zerknąłem, to ktoś ktoś sobie odpływał tam z zamkniętymi oczami, albo spał, nie wiem. Tego nie wiem, ale miałem wrażenie, że ludzie są skupieni.
1: Na początku kwietnia zagrałeś ostatni koncert w ramach trasy Próba Generalna. Mm-hmm. I co teraz? Chwilka na złapanie oddechu? I...
2: Teraz będzie kilka koncertów tak zwanych plenerowych, ale nie jest ich też za dużo, bo staram się jednak główny nacisk stawiać na koncerty biletowane, no bo to jest klucz sprawy. Było wiele, wiele, wiele lat koncertów tak zwanych plenerowych, mm-hmm. darmowych i to owszem, też okej, no bo to się gra dla publiczności, super. I dla nas jest to dobre, bo gramy i szlifujemy materiał, nie wiem, warsztatowo. Jest to dla nas i ten... Ale to ta publiczność właśnie, która kupuje bilety jakby, no to jest to, co udało ci się zrobić zawodowo, nie wiem, muzycznie w tym przypadku. Także będzie kilka oczywiście tych koncertów plenerowych, a z trasą, na którą dopiero siadamy powoli w przyszłym roku, na tak zwany jubileusz, ruszamy dopiero, myślę, od lutego 27.
1: I to będzie taka rasowa trasa promująca po prostu drugą płytę.
2: No tak, tak. Będzie to trasa i promująca płytę, ale też podsumowująca to, co zrobiłem przez 30 lat. Myślę też o gościach. No, jest to takie przedsięwzięcie, które wymaga przemyślenia.
1: To teraz przeskoczmy sobie do tematu wywiadów, dlatego że na początku naszej rozmowy ja żartowałem, że nie zapytam cię, skąd nazwa zespołu i tak dalej, i tak dalej. No już trochę tych wywiadów udzieliłeś w swojej karierze. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś podczas wywiadu?
2: Może nie najdziwniejsze, ale ja nie bardzo... Nie to, że nie bardzo. Nie przepadam rozmawiać o życiu prywatnym, więc to jest jakby dla mnie, to są pytania, w których czuję się niekomfortowo. Dla mnie muzyka jest pasją, tym, co kocham, ukochałem sobie i gdybym miał wybierać, to bym na pewno chciał, żeby takich pytań nie było, bo w dalszym ciągu uważam, że życie zawodowe, a życie prywatne to są dwa kompletnie inne światy. Znaczy może nie dwa kompletnie inne, ale nie mam żadnej ochoty zapraszać z całym szacunkiem czy kamer do swojego życia prywatnego, bo dlaczego?
1: No to ty się nie czujesz komfortowo odpowiadając na pytanie o życie prywatne, ja się nie czuję komfortowo zadając takie pytanie, więc ich po prostu nie zadaję.
2: No to widzisz, to masz ten komfort, że możesz o nie nie pytać, ale jest formuła pewna też innych wywiadów, gdzie takie pytania padają, ja nie do końca na nie odpowiadam.
1: A dlaczego? Dlatego, że no, też nie trzeba być jakimś wielkim myślicielem, żeby zauważyć, że no, te, powiedzmy, rolki na przykład z pytaniami stricte prywatnymi, one się klikają najlepiej.
2: No więc właśnie, tak było zawsze, no, tak zwana tabloidyzacja, nie wiem, czy tak można to nazwać. Ja nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, no bo to wszystko w przyrodzie jest potrzebne, ja to rozumiem, ja nie neguję tego, natomiast w tej chwili mam takie wrażenie, że nawet jeśli jest to właśnie muzyk, to im mniej mówi o muzyce, tym lepiej. Jak powiesz na przykład, co zjadł na śniadanie, albo co zrobił, w jakiej konsystencji rano, to jest bardziej właśnie klikalne. Przez to idzie cały rynek reklamowy i tak dalej. I to wszystko jest jak zamknięty... jak koło.
1: No gdyby ktoś w to nie klikał, to by no takie właśnie materiały nie powstawały, no więc tak? Więc no możemy sami narzekać globalnie.
2: Ale my nie musimy tego robić.
1: Na szczęście nie. No dobra, a powiedz mi, jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
2: Udział w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no. Błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był, oczywiście to jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz. Jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś w ogóle, tak było mi to obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, no, występy tak. I tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara Twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też, że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
1: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie?
2: Nie traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią ten sposób, no. Zresztą dzisiaj tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są tak. kamery wszędzie. Tak. Dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach, także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Piotr Cugowski, dzięki.
2: Miło mi bardzo.
1: Mnie również.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radio dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć.
1: Muszę zadać jedno ważne pytanie.
2: Tak.
1: Bo tak poza antenium powiedziałem, że widzieliśmy się 10 lat, więc kupa czasu. I pamiętam wtedy, że bardzo byłaś podjarana tym, bo przyjechałaś, miałaś debiutancką płytę, miałaś właśnie w swoim samochodzie. Co się stało z tym czarnym garbusem?
2: Och, to jest dobre pytanie. To jest wspaniałe pytanie.
1: Ojej, nawet wyszedłem po te płyty, pamiętam, był piękny.
2: Piękny czarny garbus. Czarny garbus, czarna perla się
1: tak
2: nazywał.
1: Jest.
2: Zainspirowany tytułem filmu
1: Oczywiście.
2: Czarna Perla z Eugeniuszem Bodo z lat 30. Nie pamiętam dokładnie roku, a czy jakaś druga połowa 30.
1: To dobrze, że powiedzieli, bo niektórzy myśleli o Piratach z Karaibów.
2: No właśnie nie, dlatego ten ton
1: Perla. Dokładnie, ale
2: garbus mi służył jeszcze ze 2-3 lata.
1: Tak.
2: I rzeczywiście, ale już coraz mniej, no bo wtedy zaczęłam życie w trasie i potrzebne było auto, które jednak będzie.
1: Tak, bo to chyba jeszcze do Trójmiasta jakoś chyba jeździłaś.
2: Tak, ja się przeprowadziłam do Trójmiasta, dokładnie, w 2016 roku. No i tak garbusik tak z nami był, ale no niestety z roku na rok coraz słabiej, też nie miałam garażu, żeby go trzymać, więc tak czułam, że to już chyba nasza podróż
1: dobiega
2: końca, tak. I znalazł się kupiec, który garbuska zabrał i postawił...
1: Poza tym garbusikiem, o którym gadaliśmy.
2: Przyzwyczajam się.
1: Ewentualnie jak ukulele też, bo pamiętam, że ukulele kiedyś nawet zgubiłaś na Hawajach.
2: Zgubiłam. Już niestety.
1: No właśnie.
2: Zostało ono odzyskane.
1: No. Ojczyźnie.
2: Tak, to prawda. Albo zostało gdzieś sprzedane dalej, bo zapewne zostało po prostu podebrane przez jakiegoś małego ziemi.
1: Pewnie gdzieś tam na Aliksie.
2: Kto wie. No, możemy tylko dopisać jakąś historię.
1: Dokładnie.
2: Teraz na fali. Wiesz.
1: Ktoś na pewno teraz gdzieś tam wylicytował i ma i na przykład gra do dzisiaj tym ukulele, którym grała Julia Pietrucha.
2: A to
1: no,
2: było
1: naprawdę,
2: fajne,
1: wiesz.
2: Ukulele. To było super ukulele z firmy Lanikaj. Z takimi inkrustacja to się chyba nazywa. No, przepiękne było. Ale no, co, dzięki temu kupiłam swoje ukulele koncertowe, tak, na którym gram teraz na koncertach i które mi służy i które jest wspaniałe. Więc może tak miało być. A czy jestem przywiązana do rzeczy? Teraz się przeprowadzałam niedawno. Często w ogóle mam taką przypadłość, że się przeprowadzam dosyć często, jak dla osoby, która na przykład siedzi w jednym miejscu, no to ktoś taki jak ja co 3-4 lata się przenosi. To myślę, że to może być dużo,
1: tak.
2: Więc ja obrastam w rzeczy z każdym miejscem, w którym się, do którego się przeprowadzam. I teraz miałam przed chwilą niedawno właśnie takie odrzucanie i czyszczenie magazynu, więc okazało się, do czego jestem przywiązana, a do czego zupełnie nie. I większość rzeczy, no tak myślę, że z 60%
1: nie.
2: Rzeczy z lekką ręką po prostu odstawiłam, no ale jest kilka takich artefaktów, które po prostu ze mną są i podróżują i bez względu na wszystko po prostu zawsze.
1: A jakie są te najważniejsze dla ciebie takie artefakty?
2: No poczekaj, to na pewno sprzęty wszystkie, czyli moje, mam na przykład klasyczną gitarę, którą Ramireza, którą kupiłam bardzo dawno temu, myślę, że w jakimś 12 roku. I mimo, że tak nie gram na niej, tak wiesz, dużo na niej komponowałam w pewnego czasu, bo ona jest taka bardzo, ma taki piękny dźwięk. No nie umiem na niej grać klasycznie, wiesz, nie wykorzystuję jej potencjału, to jest świetna, piękna gitara. Ale jeździ ze mną i co jakiś czas ją wyciągam i sprawdzam, jak tam czy jeszcze żyje. Z Hiszpanii biedna, po Polsce się po prostu tutaj
1: tuła.
2: No, czyli sprzęty, właśnie moje ukulele, druga moja gitara Gibson, który jest niezastąpiony. A z jakichś takich, no na przykład nie jestem na przykład przywiązana do wiesz, no nie mam jakichś portretów swoich na ścianach, tak jak ludzie mają czasami.
1: No nie mam. Znaczy ja nie mam, ale mam na przykład sąsiada u siebie w kamienicy, który ma wielki taki swój autoportret.
2: Dokładnie.
1: I czujesz się, myślisz, to jest jego czy jakiegoś Piłsudskiego, no, naprawdę, bo tak wygląda.
2: No więc takich rzeczy nie mam, no ale mam...
1: świeczki mógłby tam położyć.
2: Dokładnie, to prawda, no. Takich rzeczy nie mam, ale mam no na przykład tą, nie wiem, no na tego Mateusza, wiesz, trójkowego, którego dostałam właśnie za album Parsley. Mam, co tam jeszcze jest, to są trzy takie statuetki. No i one ze mną jeżdżą, mimo że są ciężkie i wiesz, i w sumie można by też było je zostawić już oczywiście z całym szacunkiem do uhonorowania mnie za te osiągnięcia. Tam właśnie jest też filmowy jest taki Łuki z Gdyni, tam za rolę w Jutro idziemy do kina. Tak. No to są takie trzy rzeczy, które tak stoją i rzeczywiście taki mini ołtarzyk się z nich robi, ale obrasta zawsze kwiatami, bo zawsze stoi w jakimś miejscu, gdzie są kwiaty i winylami, które właśnie też ze mną podróżują i mimo, że na przykład nie mam odtwarzacza winyli.
1: A, czyli są bardziej takim ładnym mebelkiem te
2: myślę, że po prostu dorobi się w którymś momencie, tak jak im dorobi się pianina, marzę o tym, żeby pianino już...
1: Gramofon polecam, bo się kręciłem od paru lat i teraz mam wrażenie, że to jest jakbym miał coś ratować z mieszkania, gdyby odpukać w niemalowane, jakby coś się działo, to pierwsze, co bym ratował chyba.
2: To gramofon. No,
1: gramofon i winyle, zdecydowanie.
2: No, więc te winyle ja tak kolekcjonuję, kupuję też często właśnie po koncertach, albo dostaję, więc one też ze mną podróżują, no i mam nadzieję, że może za jakiś czas będzie można ich też posłuchać, tylko popatrzeć na nie.
1: Może po prostu, wiesz, no, to fajna sugestia. Słuchaj, niebawem masz urodziny, to może ktoś posłucha audycji w Rock Radio, to ktoś może pomyśli, Boże, idealny prezent, kupmy gramofon.
2: Tak, to prawda. No, podpowiem to mojej rodzinie, bo oni mają takie dziwne pomysły. No. Na przykład kiedyś dostałam...
1: Powiedz mi, proszę, tak, żeby włączyć tę audycję do Rock Radio, tam jest taki mały wątek, sugestia dla was.
2: Myślę, że im trzeba było być tak konkretnie.
1: Dobrze. Co? Droga rodzino, komunikuję i proszę.
2: Kiedyś dostałam...
1: Dorzucę się.

0: wykorzystam rumbę i to był dobry pomysł. I odkurzacz, tak wiesz, ale okay. Po prostu mi ta rumba się zupełnie nie sprawdziła w moim mieszkaniu. Ja wolę taki prawilny odkurzacz, który można, wiesz...
1: No proszę. Zrobić, no. Powiem ci, że tak zacząłem od tych wspominek też puszczając oko do tego, że wszędzie pokazują się, wiesz, lidy, artykuły, nagłówki, 10 lat, wielki powrót, czy to, jeśli chodzi o aktorstwo, chociaż tak naprawdę ten powrót był chwilę wcześniej, nie w tym roku, bo i był serial i zaraz będziemy też rozmawiać między innymi o filmie, a ja właśnie na serio wróciłem do tego naszego starego wywiadu i sobie go włączyłem. Posłuchałem sobie tam tych parę minut i to było niesamowite, że te 10 lat temu z tobą rozmawiając, na przykład opowiadałaś o tym, że wówczas wzruszył cię bardzo koncert i płyta na przykład Corteza, o tym opowiadałaś, że to były takie czasy, że też wspominałaś o tym, że jak była ta twoja podróż przed nagraniem płyty, która dużo ci dała po Azji, że wtedy tak naprawdę towarzyszyły ci piosenki Domowych Melodii. Cała masa rzeczy. Jakie odczujesz sobie zmiany przez te 10 lat? Tak bardzo ogólnie cię pytając. Albo inaczej, czujesz, że to zleciało?
0: Nie. Czuję, że nie. Właśnie fajnie tak płynęło. Tak. Aż byłam zadziwiona w zeszłym roku, że mówię, kurde, to już jest teraz, ale nie w takim kontekście, że o, jakoś szybko minęło. W zeszły rok mi tak minął, że się nie zorientowałam, ale to był jakiś tam 9 rok numerologiczny, ostatni świata, przejście teraz, wiesz, z roku węża do roku konia, więc on po prostu tak naprawdę trzeba było się orientować, że mija kolejny miesiąc i rzeczywiście tak było, ale to już 2026 bardzo fajnie, bardzo tak spokojnie sobie płynie, więc dla mnie nie miałam jakiegoś poczucia, żeby bardzo szybko to się działo. Moje dziecko urosło sporo, ale też właśnie to nie jest dla mnie zaskoczenie, że widzę jakoś, może przez to, że jestem obecna w tym życiu i że gdzieś je tak po prostu czerpię z niego,
1: cieszę się z nim cały czas, a nie to, że wiesz,
0: ale wiesz, niektórzy mówią, że wiesz, że właśnie, o, jak to minęło, że właśnie szybko...
1: No bo cię odwiedzają, a nie są cały czas, nie?
0: I nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu żeby się logować po prostu do tej rzeczywistości, być w niej i tak sobie ją smakować i przeżyć. I wtedy, jak jesteś tu i teraz, jak wiesz, co się dzieje, no to ten czas płynie po prostu tak, może nie przyspiesza, no nie wiem. Tak bym sobie wyobrażała, że 10 lat to właśnie tyle trwało.
1: Okej,
0: okay,
1: bo ja tak miałem po 35 roku, że poczułem, że strasznie przyspiesza. I takie miałem, tak mnie dopadła handra.
0: Tak, a z drugiej strony, wiesz, teraz będzie coraz spokojniej, coraz fajniej. Ale... Coraz krócej się będzie spało, wiesz. Starzy ludzie śpią bardzo krótko.
1: Ale wcześniej tyle... chodzą spać, ale budzą się wcześniej. No czyli idziesz spać o 22, a budzisz się o 4.
0: Na przykład, ja wczoraj poszłam spać Proszę spać o 20 i wstałam dzisiaj o 5:30. Także jak mnie pytają znajomi, ale jak to o 20?
1: Dobrze.
0: Jak to jest możliwe?
1: O Boże Święty.
0: A wiesz, jak jest przyjemne?
1: A wiesz, jak ty mnie bardzo pocieszasz? Ja myślałam, będziesz mówić cały czas, Mariusz, przestań, Boże, te 37, co ty w ogóle, to 89 rocznik, super ekstres. Chociaż czytam artykuł, że podobno osoby, które są milenialsami, wyglądają młodziej niż zetki. Wyskoczył
0: mi
1: taki.
0: Tak wydaje.
1: I w ogóle, że mentalnie w ogóle czują się tak, wiesz, że są młodzi i w ogóle, że jakbyśmy mieli jakieś kosmiczne geny.
0: Może tak. Może jeszcze poprowadzimy ten świat w dobrą stronę.
1: Dobra, to o naszej starości już nie będziemy tyle gadać. Ja się nie czuję boomerem, ty chyba boomerką też nie.
0: Nie. Ostatnio mnie zapytała moja przyjaciółka, czy jestem boomerką.
1: No właśnie.
0: Ja mówię, no tak. Nie wiem.
1: Ja jedyne, co lubię, jeśli chodzi o słowo boomer, to piosenkę OK Boomer, Fisza. Fantastyczny kawałek, polecam do posłuchania. Ale o muzyce będziemy rozmawiać za moment. Pogadajmy o kinie.
0: Proszę
1: o filmie. Pojedynek Łukasza Polkowskiego. Teraz się tam podpytam, będę dopytywał i słuchał uważnie, co mówisz, więc bardzo pytanie w stylu pewnych programów porannych. Opowiadaj, co to za film, co się dzieje, kim jesteś i czego się możemy spodziewać i dla kogo jest ten film?
0: Dobrze. Tak. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej,
1: tak.
0: 1939 rok.
1: Tak.
0: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tego tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach. No, tak. Mamy głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Gierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Mecwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam pewnie masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą będzie niebawem gościem Rock Radio też. Tak. Iron Gillen z Gry o Tron.
0: Dokładnie.
1: Więc tak, to też
0: Bogusław
1: warto podkreślić.
0: Linda też się pojawia. Bogusław Linda
1: tam jest, tak. Nie, obsada jest akurat, to jest moje ulubione słówko, zacna bardzo.
0: Zacna.
1: Rzeczywiście, jeśli się patrzy na film Bueba czy gdzieś, czy nawet na sam zwiastun, to robi wrażenie. Tutaj jest kilkanaście tematów naraz, że to, o czym mówi ten powrót po 10 latach, wtedy tak naprawdę to było związane też jeszcze, że pojawiła się w serialu na podstawie książki Remigiusza Mroza, gdzie też byłaś zresztą z Kubą Gierszałem.
0: Tak.
1: Graliście. Tu idąc dalej jest teraz ten film. Do tego filmu też jest piosenka, która z kolei jest... I masz piosenkę z Mrozu, a nie Mrozem.
0: Tak.
1: Więc jakby to takie jakieś śmieszne, takie dla mnie zabawne, urocze są jakieś takie drobne połączenia. Tak naprawdę po tym wielkim powrocie, comebacku, o którym tak się często powtarzało, że wracasz przed ten duży ekran. I a propos tego powrotu, to jest, czy ona jest... Po pierwsze, jakąś pewną tęsknotą do tego, żeby znowu wrócić przed mały i duży ekran tak naprawdę. Zobaczenie, czy nadal to kocham i chcę to dalej robić i sobie przeanalizować, czy przez kolejne lata rzeczywiście chcę, żeby to równo obok muzyki szło. Czy to będzie coś do skoku? Wiadomo, że w świecie właśnie aktorskim jest tak, że często zależy od tego telefonu, który zadzwoni, ale bardziej mi chodzi o twoje mentalne nastawienie, twoje nastawienie do tego, że tak, ja po prostu chcę do tego wrócić, bo czuję taką potrzebę. Nie muszę się tłumaczyć światu, dlaczego teraz i tak dalej, po prostu czuję taką potrzebę.
0: To drugie.
1: Czy odpowiedziałam za ciebie? Jezus Maria, super!
0: To drugie, czyli z jednej strony, w sensie już teraz będąc oczywiście dwa lata właśnie po comebacku,
1: tak
0: to poczucie, że sprawdzić i czy się nadaje, czy jest na mnie pomysł na przykład, czy w ogóle gdzieś pasuje, wiesz, w jakichś wyobrażeniach czy rolach. No i jak ja się z tym czuję, czy ja też mam takie poczucie, że pasuje i że to jest świat,
1: tak,
0: w którym bym chciała być. Więc to jest do sprawdzenia jeszcze. No a pojawienie się w ogóle tego pomysłu, no było takie dosyć niespodziewane, bo ja na pewno tego w żaden sposób nie afirmowałam, mówiąc znowu mową, ani nie myślałam o powrocie, tylko ten telefon się po prostu pojawił któregoś dnia i tak też niemalże niezauważony przeze mnie. Bo...
1: Wiesz, nie podejrzewam cię, że to było takie, dobra, teraz będę puszczać takie kaczki dziennikarskie, że wrócę.
0: Wiesz co, ale jestem w stanie zrozumieć, że mogłoby się pojawić taka tęsknota, czy na przykład, kurde, a może bym chciała spróbować, albo na przykład, nie wiem, jest, że trzeba spróbować czegoś innego. Po prostu pojawiła się propozycja. Pojawił się właśnie
1: ten telefon
0: i ten scenariusz, czyli scenariusz pojedynku, bo od niego się zaczęło jego nagrania były pierwsze. No i to, że gdzieś po prostu mi została zaoferowana ta rola tak od razu, bez castingu,
1: a
0: bez...
1: To jest takie poczucie,
0: bardzo...
1: A to jest taka myśl, przepraszam, że wejdę ci słowo, że to jest taki drobny szok, zakładam, po tylu latach, ale też czy jest takie ciepełko ci się to pojawia, że kurczę, fajnie. Pamiętają, w sensie, że nie podjąłem taką decyzję, ale ktoś pomyślał. To nie jest tak, że Ja zniknęłam.
0: No, musisz wiedzieć i państwo też, że ja jestem osobą, która niestety reaguje tak romantycznie, wiesz, po prostu coś się dzieje, coś się zapłonie i ja tam idę. I nie mam za tym jakiejś racjonalnej myśli, że wiesz,
1: Tak.
0: Więc tutaj było tak, że szoku nie było, ale pojawił się ten telefon od reżyser castingu Pojedynku, no i ona w taki sposób mnie zapraszała do tego projektu, po prostu mówiąc o tym, że no nie wiem, w taki sposób ze mną rozmawiała, że ja już byłam na tym planie, już nawet się nie zastanawiam, czy ja w ogóle chcę, czy nie chcę.
1: Ty już szukałeś sukienki na premierę.
0: To jest po prostu coś, w czym nie chcą i też, wiesz, no, że po prostu wszystko się tak składa, że powinnam to zrobić. Potem dostałam scenariusz, przeczytałam rolę, bardzo mi się spodobała ta rola i bardzo mi się spodobał scenariusz. Jeszcze potem się dowiedziałam, jaka jest obsada. No to już mówię, kurde, no to po prostu jest ciekawe,
1: tak,
0: że tak
1: pół żartem, pół serio powiem, a propos tej przerwy, wiesz, dziesięcioletniej, a propos doktorstwa. Wiem, jak wyglądał świat serialowy, filmowy, on się bardzo zmienił przez te 10 lat, zwłaszcza kiedy weszły te platformy.
0: Tak.
1: I to nie jest tak, że dobra, no były, jakie były niektóre seriale i tak dalej, to na razie odpuszczam, a widzisz, tutaj jest na wygodne, wróciłeś, kiedy już jest pięknie, duży wybór, jest jakoś poszła do przodu.
0: Ale nie masz z kolei wrażenia, że przez to, że i to już sobie pogadamy już prywatnie, jestem ciekawa twojej
1: oczywiście
0: opinii, że przez to, że jest właśnie, że kino teraz tak naprawdę przeżywa jakiegoś rodzaju kryzys, bo...
1: Kino tak.
0: No
1: tak, zwłaszcza kino, że dosłownie kino, tak, żeby pójść do kina i też jakość niektórych rzeczy idzie, bo idziemy w masówkę. Jest pewna platforma, która nam to powiedziała.
0: Niby tego jest dużo i jest jakby mnogość i produkcji i aktorzy mogą grać i tak dalej, ale tak naprawdę jakość tego i wykonanie, no troszkę się wszystko robimy o wiele szybciej, wiesz.
1: Zgadzam się.
0: Jest takie,
1: znaczy nie chcę tutaj już powiedzieć, ale na przykład widzisz to, ta na przykład masowość kryminałów. Ja nic nie mam do kryminałów, spoko, fajnie, że są kryminały, ale momentami już naprawdę nie wiesz, który pilot wcisnąć i który guzik, który kanał, i który serial. Znaczy, plus jest tych czasów taki, że możesz trafić naprawdę w fajne produkcje, kiedy kiedyś było ciężej, kiedy mieliśmy, kiedyś się grało w Klanie, M jak Miłość i tak dalej, i tak dalej, na Wspólnej i nic nie mam do tego, jeśli ktoś występował i występuje w takich seriach zupełnie. Ta otwartość o tyle jest dzisiaj fajna, że możesz trafić na coś fajnego, możesz mieć fajną obsadę. Często się zdarza, na przypadku nawet tego filmu, o którym rozmawiamy, że pojawiają się też naprawdę fajni, zacni aktorzy z takich seriali, o których żyło pół świata. Ale tak jak mówisz, jest też niebezpieczeństwo, że trafisz tą pułapkę, że tej masówki, a potem wsiadasz pod ekranem i tak mówisz, no nie.
0: No taka tendencja trochę jest, że oglądasz te pierwsze 2-3 odcinki i trzyma serial w napięciu, a te 2-3 ostatnie już dogorywa niestety. I więc no...
1: Tak. No jest to dyskusyjna rzecz.
0: Myślę, że to wszystko ma, jakie falami płynie, wiesz.
1: Oczywiście.
0: No, na pewno...
1: A to jest jak w muzyce, tak jak chodzisz, też nie będę mówił nas różnych, masz do wyboru do koloru, jeśli chodzi o muzykę. Kiedyś kupujesz jakiś winyl, często jest tak, że wybierałaś płytę na przykład po okładce, bo była super, bo cię kręciła, ta była psychodeliczna, ta była kolorowa, ta była mroczna, ta była coś. Nie miałeś żadnego pojęcia, co w ogóle bierzesz, nie? Na czuja. Dzisiaj jest tak, że masz tego i też nie wiesz, co trafisz tak naprawdę tutaj.
0: To prawda.
1: Bo jest jeszcze więcej. Jeszcze jest więcej. No to już chodzi o kwestię, czy kochamy konsumpcjonizm, czy nie.
0: Tak, i ta i prędkość, tak dalej, prędkość nagrywania i przygotowywania tego, że nagle się trafia taka płyta, jak ta płyta Rosalii, która była przygotowywana 3 lata, że ona rok na przykład się przygotowywała do zaśpiewania tego fragmentu operowego.
1: Tak.
0: No i wtedy masz tak, to jest ta jakość, że siadasz i po prostu wtedy nawet ja pamiętam, to jest jej pierwsza płyta od dawna, kiedy usiadłam i naprawdę usiadłam na kanapie z zamkniętymi oczami, przesłuchałam jej całej, wiesz, w takim doświadczeniu słuchania muzyki, a nie gdzieś, a to włączę w radio, jak jadę.
1: Ile ci w tle,
0: w samochodzie, jak gdzieś tam jadę.

0: wszystko i trochę to jest, jakby nie patrzeć, pierwsza miłość. No tak jak jesteś w stanie powiedzieć, że ten chłopak był twoją pierwszą miłością, tak. No to tak samo jeśli...
1: No ja bardziej dziewczyna, ale tak. No.
0: Tak, no,
1: tak, tak, tak, ale zgadzam się. Jestem w stanie, dobrze. Żeby się nie pomylić, bo niektórzy słyszałem nas razem gdzieś taki wywiad, nie będę go reklamował, no, że ktoś rzeczywiście przedstawił cię i powiedział płyta Presley.
0: To, Presley, tak, Presley, tak, Presley, tak, tak, tak.
1: To Parsley, albo Inner, może jakoś bardziej walijskim akcentem powiem. Gdzieś po 10 latach ruszasz praktycznie już.
0: Ruszyłam już nawet.
1: Ruszyłaś, tak, dokładnie, z graniem, ale to jest właśnie tylko i wyłącznie przypominanie materiału sprzed 10 lat, czy nie?
0: A o co pytasz? Czy
1: na koncertach,
0: piosenki?
1: Tak, tak,
0: tylko
1: tak,
0: i wyłącznie. Tak, tak. No staraliśmy się, żeby to była
1: znaczy,
0: głównie...
1: ukłon zakładam, że do tego, ale czy...
0: ukłon w stronę, tak, tak, płyty Parsley.
1: Parsley.
0: I są wszystkie utwory.
1: Tak, do przyjaciół Presley.
0: Ale jest też no, jedna taka mała niespodzianka.
1: Niespodzianka na koncertach.
0: Jest. Bardzo, bardzo obecna teraz w przestrzeni muzycznej nowa moja rzecz. Już tak powiedziałam, już wszystko.
1: Dobrze,
0: już
1: wiem,
0: wszystko
1: że też...
0: wiadomo. Gramy oczywiście utwór Anioły, tak, który jest przepiękną kompozycją, którą Łukasz Mrozu napisał wspólnie z Leonem Krześniakiem i z Danielem Nosewiczem, który robił orkiestrację do utworu i ja tam zostałam zaproszona jako gościuwa.
1: Inaczej się gra, albo masz jakieś inne takie spojrzenie na swoje już nastoletnie dziecko, dziesięcioletnie? Kiedy się gra tak, wiesz, bo to jest trochę taki powrót do przeszłości, kiedy wtedy tak naprawdę też grałaś głównie ten materiał tylko na koncertach i wiesz, mając świadomość, że jednak też inne płyty powstawały, to wiesz, wracasz do takiego, no czujesz się tak jak wiesz, jak stąd się by zagrali po 50 latach pierwszą płytę. A teraz odpłynąłem.
0: No, 10 lat.
1: No wiem. Przepraszam, bo już nie ogarniam.
0: Nie wiem. W zeszłym roku rzeczywiście jakoś w połowie roku zorientowałam się, że jestem 26 i że to już 10 lat minęło.
1: Tak.
0: A od jakiegoś czasu bardzo staram się tak życiowo po prostu celebrować różne momenty. Te urodziny na przykład, albo jakieś okazje, wiesz, na przykład lubimy Halloween sobie spędzać, bawić się i wiesz, organizować cały dom, przerabiać. I to są po prostu momenty spotkania wspólnego, bawienia się, cieszenia, gadania, bycia z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałam, nie, będę po prostu na starość celebrować. No i poniekąd przyszedł mi taki pomysł, kurczę, że może to jest właśnie też moment, żeby pocelebrować te 10 lat, odkąd zmieniłam totalnie swoje życie i zajęłam się, wiesz, swoją miłością, spełniłam swoje marzenia i przypomnieć ten materiał, który też uważam, że dla ludzi, tych, którzy na tamten moment...
1: Kiedy też byli młodzi.
0: Do mnie przyszli i mnie zaczęli słuchać i kupowali moje płyty i w ogóle, wiesz, no niektórzy, wiele osób, które będą na tej trasie, wiem, że na przykład było pierwszy raz na koncercie 10 lat temu i teraz przyjdzie. Więc to też nie tak, że to są fani, którzy ze mną są na co dzień. Więc to jakiś ukłon w stronę tej publiczności, która wtedy mnie tak ochoczo przyjęła i pozwoliła mi zrealizować to swoje marzenie i to, że zajmuję się muzyką nadal, ale też oczywiście i dla osób nowych, które mnie nie znają, no ale też i dla tych, którzy gdzieś tam ze mną są, bo z racji tego, że po prostu materiał jest na nowo zaaranżowany, jest o wiele bardziej współczesny i taki energetyczny nawet bym powiedziała. Mimo, że ma tą hawajską duszę i mnie oczywiście w środku nadal, to bardzo się dobrze bawimy przy tym. I coś czuję po tych dwóch koncertach w Poznaniu i we Wrocławiu, że ludzie też. Nie chcę zapeszać.
1: Na sam koniec jeszcze mam dla ciebie dwa pytania. Tak. Jak już jesteśmy tacy starzy, to dalej życie w kamperze cię jara, czy już to już jest przeszłość?
0: Jara mnie, tak. Co raz do roku staramy się przynajmniej wyjechać na taką kamperową jakąś podróż. Ja też nie jestem tak, żeby jechać wiesz, gdzieś daleko bardzo. Czasami zajeżdżamy na Dolny Śląsk i tam...
1: Nie, bo ja wiem, że to głównie bardziej po Polsce niż po świecie.
0: Tak, u przyjaciół się gdzieś zadekujemy i w sumie żyjemy trochę bardziej z tego kampera, a nie żeby tam pokonywać jakieś kilometry, ale uwielbiam to i dzieci...
1: To jest fajne, tak mi się wydaje, odcięcie, odskocznie od tej
0: dzieci
1: codzienności.
0: Dzieci to uwielbiają też i to jest fajne życie.
1: Frajda. A druga rzecz, tutaj też trochę nawiązująca do początku naszej rozmowy, jak przypominasz sobie Saską Kępę z naszych dziecięcych lat, a dzisiaj jak na nią patrzysz? Jest Saska Kępa, to taka okolica dosyć ładna, zielona w Warszawie, dodam słuchaczom do kradzie.
0: Tak, w której mieszkamy właśnie obydwoje.

0: Tak jest.
1: No ja się teraz przeprowadziłam po wielu latach z powrotem na kempę. Po 20 latach.
0: To powiedz mi, czy tutaj jak nie był szok do końca, jak pytałem o ten telefon, wiesz, a propos roli, czy tutaj może był większy szok?
1: Nie, nie było szok, bo moja mama cały czas tam mieszka, więc my jakby gdzieś tam funkcjonujemy i ja widziałam, jak się ta Saska Kempa zmienia przez lata. I no powiem ci, że tak zwlekałam do ostatniego momentu z decyzją, żeby się sprowadzić z powrotem i też nie wiedziałam, nie byłam przekonana, że, czy ona jest dobra, a jakoś na razie wszystko jest bardzo fajnie. Jakoś jest coś takiego, że to małe miasteczko. No.
0: Jest. No, masz takie swoje Twin Peaks.
1: Tak.
0: Małe.
1: Dokładnie. I gdzieś fajnie się funkcjonuje. No ja teraz 3 lata mieszkałam już pod Campinosem i wszędzie jeździłam samochodem. I to, że na przykład tutaj mogę wyjść i właściwie wszędzie spacerem. A to do sklepu, a to do dzieckiem.
0: Jeszcze wiesz, gdzie co jest, że mogłabyś sama być mimo wszystko przewodnikiem.
1: Dokładnie. Też to inna kwestia, że rzeczywiście dużo się zmieniło. Ostatnio wspominałyśmy z siostrą, czy pamięta Kinosawa, dokładnie, tak. Ale mi wyjąłeś to, zobacz.
0: Nie, bo często tam przychodzę i mówię, po pierwsze, że tam jest pewien sklep, jak byłem nastolatkiem, bo zrobili tam jest wieżowiec, jest sklep, w którym jak byłem nastolatkiem pracowałem.
1: Okej, wow.
0: Ale to zawsze opowiadam, że tak, to było pierwsze miejsce, w którym poszedłem z rodzicami do kina na Króla Lwa.
1: Tak! O! I właśnie siostry pytała ostatnio, czy ty pamiętasz, że byłyśmy, czy to jest tylko moje wspomnienie, tak. Czy jakieś, wiesz, wymyślone, czy my byłyśmy w kinie Sawa na Królu Lwie.
0: Dokładnie.
1: Nie była w stanie mi odpowiedzieć, bo mówiła, że chyba była z klasą ona, ale być może ja byłam. No takie mam przynajmniej
0: z klasą byłam na Mulan, to pamiętam.
1: A może my byliśmy razem na tym.
0: Może to był ten seans, może to był ten seans, dokładnie. Więc tak, jest dużo, dlatego tutaj nie będę przynudzał, bo każdy, kto do mnie przychodzi, to opowiada, a tutaj mieszkał ten, a tamten, siamten i tak dalej, to jest straszne. To już jest dziedzinie.
1: To prawda, ale biblioteka cały czas jest.
0: I teraz to
1: księgarnia. A biblioteka jest obok też kina Sawa, o którym wspomniałeś i do którego chodzę z moją córką i oczywiście jak zawsze zapomniałam przynosić książki, tak i teraz zapominamy i zawsze przychodzi upomnienie na maila. Także
0: słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli będziecie kiedyś w Warszawie potrzebowali przewodnika po bardzo południe z naciskiem na Saską Kempę, to się polecamy.
1: Dokładnie.
0: Jak najbardziej. Julia, czego ci życzyć?
1: Słoneczka chyba.
0: O Jezu, tak. Aż debrechy można dostać. I ja tego samego, wiesz? No, słuchaj, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, dwie ryby.
1: Tak.
0: Chociaż właśnie, bo ty lubisz astrologię.
1: Lubię.
0: To nam się to dobrze układa, bo jak powiedziałem, mamy 5 dni różnicy tylko. Czy to
1: w sensie,
0: jakoś tam, że ryby, marzec, coś tak,
1: aż tak się dobrze nie znam, jak to, jak ryby z rybami chyba się dobrze dogadują, bo ja dużo mam ryb, albo
0: nie, w sensie, że nam się poszczęści, o to cię pytam.
1: Że się poszczęści.
0: Tak, że czy jak my jesteśmy z połowy marca, to jest wszystko dobrze, okej, czy...
1: Tego nie wiem. Nie
0: dobrze,
1: wiem.
0: To musimy potem
1: sprawdzić.
0: Bo
1: to numerologia bardziej.
0: A numerologia jakaś taka. Ale ryby są okej, super.
1: Ryby są świetne.
0: Pozdrawiamy wszystkie ryby. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rok Radia była. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Traza koncertowa ruszyła, więc...
1: Zapraszam.
0: Zerknijcie do internetów, tam wszystko znajdziecie. Ciao!
2: Niezły gość na weekend.